SK daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Łomża.

0: Wrzesień zaczyna się w Łomży trochę chłodniej. Za oknami rzeźko, około 17 stopni, trochę chmur i lekki wiatr. Ale oczywiście nie ma co wyciągać jeszcze jesiennych kurtek z szafy. Dziś mamy mieć maksymalnie około 20 stopni. No ale w ciągu dnia niewykluczone są też przelotne opady deszczu, czy nawet burze.
1: Jest 6, to jest SK News. Jakub Krzyżak, uroczystości rocznicowe i mocne słowa prezydenta. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Równo o 4:45 zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy 87 lat temu z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Na miejscu zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. W swoim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie.
2: Prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Na Westerplatte jest prezydent, premier i szef MON. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Ceny poszły w górę nawet o złotówkę. Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 zł. Iga Świątek w nocy awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Więcej o tym i o zmaganiach Polaków na światowym poziomie w newsach sportowych za pół godziny.
3: SK Łomża News.
0: Aga Zakrzewska. To odpowiedź na rosnące potrzeby opieki długoterminowej w naszym regionie. W Zambrowie otwarto nowy zakład opiekuńczo-leczniczy przy szpitalu powiatowym. Placówka zyskała 33 dodatkowe łóżka dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki. Wartość projektu to ponad 24 miliony złotych, z czego niemal 20 to środki z KPO, a ponad 3 miliony złotych dołożył powiat zambrowski. Trwają zgłoszenia do Łomżynianki Roku. Plebiscyt organizowany jest przez władze naszego miasta i Łomżyńską Radę Kobiet. Ma nagradzać mieszkanki Łomży, które swoją pracą czy pasją zmieniają lokalną społeczność na lepsze. Zgłoszenia do 11 września.
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Godzina 6. Witamy! Dzisiaj ponownie ruszają szkoły, a my zaczynamy zajęcia z porannego wstawania.
5: Dzień dobry, ja chciałbym zgłosić coś. No. Chciałbym zgłosić brak stroju i nieprzygotowanie.
6: No jak, z pierwszego dnia ma obniżoną ocenę z zachowania.
4: Już na starcie, od razu.
5: To nie zgłaszam, to nie zgłaszam.
6: Proszę panią!
4: A Jankę mi kopie pod ławką.
6: Słuchajcie, działacie, czy chcecie zgłosić nieprzygotowanie? Dajcie znać, eskowy messenger czeka, dzwońcie 664-402-302.
4: Można też gadać do messengera, tam jest taki mikrofonik. Taki.
6: No nie słucha, no mówię i nie słucha, no.
7: Wujek Jankes się odezwał w środku we mnie. Szkoda, że Kama nie zgłosiła braku stroju.
6: Pała, siadaj.
4: To się da nadrobić.

0: znów z gracją.
1: Sanach ma radość pod powieką.
2: Fajnie, nie? Tak z samego rana.
1: Ciekawe, czy tylko pod dwiema powiekami, czy tylko pod jedną?
3: To zależy, czy masz śpiocha dużego tutaj, czy w obu.
2: Tutaj SK. Jak wyglądacie w lustrze, sprawdźcie z samego rana.
1: Tutaj SK, 9 minut po godzinie 6. Pytamy was z samego rana, 1 września, jak z waszym przygotowaniem, tudzież nie przygotowaniem.
3: No właśnie, można zgłaszać nieprzygotowanie, można zgłaszać brak stroju, co szczerze mówiąc o godzinie 6.09 bym naprawdę zrozumiała.
2: Cały czas kama czekamy.
1: Zawsze można wziąć kropę, ale można wziąć kropę. Przypominamy wszystkim oczywiście obecnym na sali, że mamy 3 kropki w ciągu roku, możemy zgłaszać.
2: Tak mieliście u siebie w szkole?
1: Tak.
2: Kropki były?
3: A przepraszam, mogę przygarnąć kropkę?
1: Jak pani ma ochotę?
2: Na początku podstawówki u mnie był system, były słoneczka i chmurki. Za dobre zachowanie było słoneczko uśmiechnięte, a za złe była chmurka z deszczem.
1: Ono u ciebie musiał padać.
3: U niego non-stop pioruny. No dobra, dajcie znać w takim razie na jaskowym messengerku, przygotowani czy nieprzygotowani z samego rana. Halo?
4: Panie i panowie, spokojnie, dzisiaj mamy dopiero pierwszy. Rozpoczęcie roku, pewnie na 9, 10, a potem jeszcze tydzień lekcji organizacyjnych, także jeszcze jest trochę laby.
2: To trzeba na spokojnie.
1: Oby do ferii zimowych.
3: I jeszcze wyjazd na zieloną szkołę.
2: O, ktoś jeszcze z ostatniej ławki.
5: Zgłaszam zdecydowane nieprzygotowanie do piątku najlepiej.
1: A Jadzia zgłasza przygotowanie czy nie przygotowanie?
6: Przygotowana jestem.
1: No i pięknie.
3: Jako jedyna.

0: Przedłużamy to lato cały czas. Gibbs, Ego i For Money. 17 po 6.
1: To już, tak? No Jadzia jest.
2: Ten? Poranny?
3: Obecna.
2: Pracowanie.
4: Obecna, przygotowana, jak nie my.
1: To niesamowite w ogóle. No, pięknie wyglądasz w stroju galowym dzisiaj, pani Jadzia. No i przeglądamy
4: czarna
1: na galowo.
4: Spódniczka.
1: Na galowo przeglądamy oczywiście prasę. Prasujemy, patrzymy, słuchamy, rozglądamy się, informujemy.
0: Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski, czyli szef kanału Zero, stracił prawo jazdy. Jechał trochę za szybko w zabudowanym na końcu pewnej wioski, gdzie stała policja i go złapała. No i teraz posypuje głowę popiołem. Ustosunkował się do tego wydarzenia.
1: W jaki sposób?
0: Udzielił krótkiej wypowiedzi i mówi tak. Mogę być nazywany debilem, bo źle zrobiłem. Koniec cytatu.
2: Ale po co tak ostro? Wystarczy powiedzieć pirat.
0: Mogę być nazywany piratem?
2: No.
0: Źle zrobiłem.
2: Źle zrobiłem.
4: Z kolei Maja Rutkowski w czerwonym kostiumie kąpielowym uciekała przed wielkimi falami podczas wakacji. Bo jeszcze wczoraj wakacje były, tak tylko przypominam. No i wiadomo, że przecież jak się nie pokaże na Instagramie, to się nie liczy. Więc pokazała.
0: No piękny ten strój taki czerwony, no.
2: Całe szczęście, że w czerwonym. Czerwony zawsze szybszy.

0: Dobrze, że Krzysztof Stanowski nie ma czerwonego samochodu.
1: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ale widziałam, że rower kupił.
2: Też czerwony?
3: Nie, też czarny. Nie.

0: Każdy, kto się modlił o powrót do szkoły, ma już dzisiaj to, co sobie wymodlił. We pray, Coldplay.
1: Jak ja się cieszę, że moje dzieci idą do szkoły.
2: Kamon, bo za chwilę znowu twoi fani się odezwą.
0: Zostańcie przy radiu, bo za chwilę wiedza o społeczeństwie. Newsy się zbliżają.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Jeżeli właśnie ruszacie do pracy, no to koniecznie pamiętajcie o czymś przeciwdeszczowym. Dziś ma nas złapać deszcz i to nie raz. Niewykluczone są też burze. 1 września będzie też wyraźnie chłodniejszy, około 20 stopni maksymalnie. No i kolejne dni tego tygodnia z podobnymi wartościami, około 22-21 stopni.
6: Minęła 6.30, SK News. Jakub Krzyżak przyznał się do winy, wyjaśniał, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem pieszego. 26-latek, który w piątek wieczorem w małopolskim Zazdrożu miał potrącić dziecko i uciec, usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Oznacza to zakaz przebywania w strefie nadgranicznej od 2 do 4 km od granicy. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych.
7: SK Sport News.
6: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Chinką Xu Wang 6-2, 6-3. W drugiej rundzie zameldował się także Hubert Hurkacz, który w 4 setach wygrał z Damirem Dżumhurem. Ta sztuka nie udała się jednak Maji Chwalińskiej.
8: Brawo Maja Chwalińska!
9: Brawo Maja!
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
8: Brawo szkoła!
12: To prawda, 1 września, dzień dobry, witamy. No i zapraszamy do szkoły, zapraszamy przed mikrofony, przed głośniki, tutaj SK.
13: No i cały czas zbieramy wasze informacje, kto jest dzisiaj przygotowany, kto nieprzygotowany i bardzo proszę, żeby wychowawczyni z klasy mojego dziecka była dzisiaj przygotowana.
12: No to halo!
14: Siemanko SK z rana, chciałbym zgłosić pełne przygotowanie, pełne chęci, pełną mobilizację do natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. Pozdrawiam.
12: Ale początek miał ładny.
15: Obiecujący.
12: Zdolny, można się dołączyć?
15: Zdolny, ale leniwy. Ty masz pracować akurat.

0: wczorajsze ceny benzyny mogłyby zostać na zawsze już.
1: Ja bym chciała, żeby było mniej.
2: Ja bym też wczoraj też było drogo, dzisiaj jest jeszcze drożej.
0: No właśnie, przyznać się, kto wczoraj tankował? Cała Polska podobno stała w kolejkach.
1: Ja wczoraj tankowałam diesla.
2: Ja nie tankowałem.
0: Ja tankowałem.
2: No. Wiktor wieczorem już kładł się, w nocy wstał, przed północą poleciał szybko. Ale co, i dobrze.
1: A stałeś w kolejce?
0: Stałem w kolejce.
1: Ja miałam taką malutką, w sensie wszystkie dystrybutory i instrybutory były zajęte, więc musiałam chwileczkę poczekać, no.
0: Ale powiem wam, że naciąłem się wczoraj, bo wykombinowałem sobie, bo miałem trasę zaplanowaną. Ja to jestem z tych, co potrafią na drugi koniec miasta pojechać za promocją z gazetki, bo tam filet z kurczaka jest taniej. Więc jechałem na stację.
1: A Wiktor wie o promocjach wcześniej, bo je czyta.
0: Podjechałem na jedną stację, no. To była 16 i wywiesili kartkę, przepraszamy, nie paliwa nie ma. Ale coś sobie pomyślałem, że oni chyba jednak oszukują, paliwo było, tylko woleli poczekać do dzisiaj i sprzedawać drożej. No ale pojechałem dalej i na następnej stacji już 95 była, zatankowałem, jeszcze nawet kuponik z aplikacji zużyłem.
2: Ty to potrafisz żyć. Dobra.
1: Paliwa zabrakło, bo wszyscy ruszyli tankować, bo każdy chciał zaoszczędzić, więc w końcu jest coś, co nas zjednoczyło. Eunebaki.
3: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: I po reklamie.

0: Ale ładnie zagrała ta gitara. Za 12 minut do godziny 7. Happy birthday
1: to you. Czarek.
2: Budzi w urodziny.
0: Dawno nie mieliśmy chyba Czarka, prawda? Nie było Czarka na antenie.
1: Mój pierwszy taki
0: właśnie,
1: taki
0: nie?
1: Chłopak
0: urodzinowy.
1: Miał na imię Czarek.
0: Tak.
3: No. Czarek, ty z Kamilą?
0: Ty może?
3: Tak.
0: Tak?
1: Nie, to nie ten Czarek, ale każdy Czarek jest fajny, mogę to potwierdzić. Czarku, no słuchaj, 1 września mieć urodziny to nieźle. Musiałeś zawsze iść do szkoły i cukierkami sypać?
4: Akurat to się zdarzało drugiego przeważnie.
0: Okej. Okay. Czarku, ale wiemy, donieśli nam, że jesteś Czarkiem z dobrym osprzętem elektrycznym.
4: Tak.
3: To ty może prezydentem kiedyś zostaniesz.
4: Aby nie z wąsami.
3: Proszę wąsów nie wsadzać w kontakt, żeby nie poraziło.
4: Nie.
1: Ty masz dzisiaj bardzo ważne zadanie, bo oprócz tego, że masz urodziny i musisz świętować, to musisz również z dzieciakami na rozpoczęcie roku szkolnego jechać. Ty pamiętasz?
4: Tak, pamiętam.
3: No i ktoś napisał nam, że się boi, że zaśpi, więc jesteśmy tu po to, żeby dopilnować tego, żebyś był jednak w stanie to zrobić. Co tam twoje urodziny? Obowiązki się liczą, no.
4: Akurat wróciłem z nocnej zmiany, także o zaspanie to się nie boję.
0: A nie chce ci się spać? Jego, serio?
4: Jak już słoneczko wstało...
5: Może spałeś
4: świeci
5: w pracy.
4: Świeci prosto w oczy.
3: To jest elektryk. On jak jest zmęczony, to wsadza 2 palce do kontaktu i od razu jest obudzony.
4: I się ładuje.
1: A ty jesteś przekonany, że pamiętasz, do której klasy chodzą twoje dzieci?
0: No właśnie.
1: Bo to zawsze jest trudne w przypadku tatusiów.
4: Nie, no ta starsza idzie do 5, a młodsza do 3.
1: Ale 5 A, B czy C?
4: Jest jedna, nie ma AB.
1: To łatwiej.
3: Bardzo ważne pytanie tam. Do ojca, jak mają na imię? Czy nazywasz je ta starsza i ta młodsza?
0: Czarku,
4: Zosia i Ola.
0: Z tą sytuacją, że jesteś przygotowany do zajęć dzisiejszych, 1 września zrobiłeś dobrze swojej żonie, bo żona się martwiła, żebyś nie zaspał, żeby tam wszystko było w porządku, więc brawo dla ciebie, brawo dla żony. Brawo, prezenty!
1: No, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wręczamy ci 100. I nie pytaj się, jak z cukierkami, czy możesz 2.
3: No, i wręczamy ci ostatnie też 10 sekund na antenie należy do ciebie. Co i komu chcesz teraz powiedzieć?
4: Super, no to chciałbym dzieciakom życzyć miłego rozpoczęcia roku szkolnego, podziękować żonie za super pobudkę. No i wszystkiego dobrego dla was.

0: Za chwilę siódma, idealna pora na śniadanie.
1: Ale to było śniadanie do szkoły i kanapka w dodatku.
2: Ten już zeżarł, no nie wierzę.
1: Obawiam się, że to była kanapka zresztą z czerwca, więc ja bym uważała na twoim miejscu.
2: Życzymy ci dużo zdrówka oczywiście, Wiktorku.
3: To zielone to nie sałata.
2: Życzymy dobrego odbioru, za chwilę newsy i uwaga, uwaga, będziemy łączyć się z najmniejszą szkołą w Europie, czy na świecie nawet?
0: W Europie.
2: W Europie, no uważajcie. Jankes,
4: Kama i Wiktor. Radio SK.
5: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl. Regulaminy.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
13: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie,
18: na wielkie wejście,
19: na wieczorny chill,
1: na skórę, która ci podziękuje.
10: Na wszystko masz swoją Isanę.
3: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
0: Isana, tylko z Rossmana.
6: I po reklamie.

0: powietrzu czuć zdecydowanie, że mamy do czynienia już z wrześniowym porankiem. Jest rześko, no i dziś temperatura rozpieszczać nas nie będzie. Około 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia, ale też przelotne opady deszczu czy nawet burze. Więc wychodząc na rozpoczęcie roku szkolnego, pamiętajcie o parasolu.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co udało ci się ustalić?
2: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym, jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Koniec z tańszym tankowaniem, wykazał rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę.
3: Powinno być tańsze. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
4: Nie chcę po prostu mówić to, co naprawdę myślę o tym wszystkim.
1: Komentują kierowcy. Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie dwa tygodnie. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie. Chodzić do niej będzie jedynie 6-letnia Aisha, o co walczyli jej rodzice.
5: No, będzie chodzić, nie będzie, to się jeszcze zobaczy.
6: SK Łomża News.
7: Marta Szabłowska. Coraz bliżej budowy dworca kolejowego w Łomży. Budynek dworca powstanie od strony ulicy Kolejowej.
8: To będzie bardzo nowoczesny, bezpieczny budynek, dostosowany do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do tego ładnie zagospodarowany teren, parkingi, infrastruktura rowerowa.
7: Mówił prezes PKP Alan Beru. 49 nauczycieli z łomżyńskich szkół i przedszkoli odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. To stabilna praca, nieco wyższe zarobki i otwarta droga do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor
10: w Radiu SK.
5: Koniec wakacji, początek szkoły, no i poranek bez ceo.
11: Powiedzieli wszyscy rodzice.
5: Dokładnie. Witamy, dzień dobry, oczywiście fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
12: No właśnie, pora odpowiedzieć sobie tego dnia na to sławne internetowe pytanie.
13: Czy naładowane są baterijki przed szkołą?
14: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
13: Czyli za krótko jednak te wakacje.
14: A może za długo właśnie.
5: Może za długo, tak?
12: Nie, było super.

0: Piękna lekcja hiszpańskiego.
1: Nie licz się ze stolą, to prawda.
0: Enrique, siadaj, piątka.
2: Panie, ja to w podstawówce się rosyjskiego uczyłam.
1: Ja też tak miałem, że no, to prawda.
2: Hiszpański, ja nawet wiedziałam, że taki język istnieje.
1: Tak było rzeczywiście. Ja też jeszcze jestem z zestawu radziecko-rosyjskiego.
2: Radzieckiego, no dokładnie.
0: 1 września każdy z nas przypomina sobie czasy szkolne. No i właśnie, są takie rzeczy, które zostają nam w głowie na lata, w środku nocy cię obudzą, a ty masz wiedzę bezużyteczną, którą zapamiętałeś i nie wiadomo, po co ci to we łbie siedzi. Ja na przykład wiem do dzisiaj, że mitochondrium to jest centrum energetyczne komórki.
2: Tak, na co mi to wiedzieć? I zachodzi tam oddychanie komórkowe, to też pamiętam.
1: No centrum, no, gdyby ktoś ciebie kiedyś zapytał na ulicy, i co?
0: Gdzie jest centrum? W mitochondrium.
2: A pamiętacie, że ameby poruszają się za pomocą niby nóżek? To? A pantofelek za pomocą rzęsek?
1: A wiecie, jakiego koloru buty miał Karol Wielki?
0: Jakiego?
1: Podczas koronacji? A? Czerwone. Ja to zapamiętałem, naprawdę.
0: Ja zapamiętałem, że w 1, 4, 3 i 4 w lesie mu przewiało plery, skutkiem czego potem w grudku doszedł jego zgon do skutku, czyli śmierć Władysława Jagiełły.
2: Jejku. Jest faktycznie wiedza absolutnie bezużyteczna, którą nabywamy od czasu do czasu w szkole i później zostaje z człowiekiem po prostu na lata. To już jest w naszym DNA. Krzyżowanie DNA też pamiętam jakby coś.
0: Dajcie nam znać, jakie fakty wam zostały w głowie. Coś, co absolutnie w dorosłym życiu się nie przydaje, a z jakiegoś dziwnego powodu zapisaliście to w mózgu na karcie pamięci.
2: Eskowy Messenger czeka, 664-402-302.
0: No i ten Messengerek.

0: się jacy przygotowani do szkoły. Patrz, Rudimental i Khalid. Proszę
1: wszystko
0: pani,
1: wiedzą.
0: Ja wiem, all I know.
1: Wszystko wiedzą rzeczywiście. No zobaczymy, jak będzie z naszymi słuchaczami. W kolejnym odsłonie siódme wygrywa. 7 pytań, 7 odpowiedzi. Najlepiej odpowiedzieć na 7 pytanie prawidłowo i nagrody są wasze.
0: I tylko 2 minuty na te 7 pytań, więc tempo, ludzie, tempo!
2: 7 wygrywa w Radiu SK.
3: No to dzwońcie 664-402-302 do wygrania nasz t-shirt radiowy Radia SK. Cześć!
1: Cześć wszystkim, mówimy 1 września. Dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy?
0: Halo, komu cześć mówimy? Dzień dobry.
3: Musisz odebrać, bo nam się telefon zawiesił.
0: Dobra, to ja jestem teraz telefonistką.
4: Halo.
1: Łączymy się z budką telefoniczną wiktorową. Halo?
0: Halo, dzień dobry, do widzenia, halo.
4: O!
0: Tu Londyn, ona blondyn, halo.
4: Jesteś?
5: Halo.
0: No.
3: O, cudownie. Jak masz na imię?
5: Asia.
0: No to uwaga.
3: Asieńko, powodzenia.
0: 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
3: Asiu, pierwsze. Kto jest starszy? Maciej Musiał czy Maciej Musiałowski?
1: To są dwie różne osoby.
5: Musiał.
3: Łowski. Łowski ma 32 lata, a ten krótszy ma 31.
1: Musimy Dziękujemy, się nie przychodzisz do kolejnej klasy. Dziękujemy.
0: Halo, dzień dobry.
1: Co to za gra? Ale fajnie.
0: Gra w telefon.
1: Halo, dzień dobry. Dzień dobry, tu Eska. Już można mówić, już jesteśmy, już jest drugie pytanie.
5: Dzień dobry.
0: Drugie.
1: Lecimy z drugim.
0: Gdzie pukamy?
1: To jest pytanie.
3: Szok, że akurat ty je zadałeś.
5: Dobrze.
1: Uwaga, lecimy. Trzecie. Ile zostało miesięcy do wakacji?
0: Ile? Ja bym zaliczył.
5: O kurde, 9.
3: Zaliczone, jedźmy dalej.
1: Dwa odpowiedź, zaliczamy, dobrze.
0: Uwaga, to jest bardzo trudne pytanie. Czy kury mają pępki?
5: Co mają?
0: Pępek.
5: Nie.
3: Rodzą się z jajeczka.
1: Piąte. Bardzo dobrze.
3: A co się robi z piniatą?
5: Rozbija.
1: Dobrze, wszystkiego dobrego urodzinowego oczywiście.
0: Szyste.
1: Kiedy mówimy pal licho, co to oznacza?
5: Jak, że nic nie szkodzi. Licho, wydało się, wydarzyło się.
0: Nic nie słyszałem, ale zaliczam.
1: Jest dobrze.
0: Dzisiaj bardzo mam dobry nastrój.
3: Jak nauczyciele 1 września. Co zrobić w nowej klasie, tak żeby wszyscy cię zapamiętali już 1 dnia szkoły?
5: Przynieść cukierki.
3: Przekupstwo.
1: Może być.
3: Nie mogę powiedzieć, że zawsze popłaca.
1: Ale zaliczamy.
3: Nie mówię.
1: Zaliczamy, wyrobiliśmy się w czasie oczywiście. Gratulacje, owacje na siedzącą. T-shirt eskowy dla ciebie.
0: I mamy taką prośbę przyszłym razem, jak będziesz do nas dzwoniła, polej płynem do

0: Naczyń telefon, żeby trochę lepsza jakość połączenia była.
1: Jadę do pracy i dlatego nie mogę.
2: No tak, rozumiem.
1: Ale w piątek mam imieniny.
0: A, to zmienia postać rzeczy.
2: A, to wiadomo. No to tak, to wszystkiego dobrego.
0: To była świetna jakość połączenia w takim razie. Kto nagle stał?

0: Patrzcie do góry, lecą myśliwcy na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: A za chwilę o tym w newsach będziemy mówić. Mm-hmm. O poderwanych myśliwcach. Tak się zastanawiam, co myśliwcy lubią, jak się je podrywa.
0: Na jaki podryw działa na myśliwce?
1: Choć pokażę ci moje skrzydło.
2: Nie wiem, ale... Jankes.
3: Kama.
2: I Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Ale cokolwiek z nimi zrobisz, to pewnie odlot.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: I po reklamie.
8: Raczej rozpoczęcia roku będą bez deszczu, ale później może popadać, więc parasola albo coś innego przeciwdeszczowego dziś wskazana. I dziś już tak ciepło jak wczoraj nie będzie. Co prawda już teraz mamy około 17 stopni w Łomży, ale później temperatura podrośnie tylko do 20 kreski. I tak w kolejnych dniach.
9: Wybiła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce. To po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Po pół godziny zagrożenie odwołano. W Łotwie był to już drugi alarm w ciągu nocy. 7 osób w rękach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mieli oszukiwać przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych na jednym z popularnych portali. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Grozi im do 10 lat więzienia.
10: SK Sport News.
9: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. Derec za Francuza zapłacili PSG 126 milionów funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salaha.
11: Jankes.
12: Kama.
11: I Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Ach, 1 września.
14: Weź się, jeszcze 29 minut do pierwszego dzwonka.
13: Dzisiaj tylko apele, rzeczywiście plan lekcji, no i lecimy dalej.
15: I ta wiedza bezużyteczna dzisiaj gra rolę na antenie, czyli co zapamiętaliście ze szkoły? Z takich rzeczy, które może niekoniecznie są potrzebne?
16: No, mi w pamięci została pani od WF-u. Fajna była ta laska.
15: Akurat wydaje mi się, że wygląd pani od WF-u to jest wiedza użyteczna.
17: No dobrze.
15: A pamiętacie jeszcze? Skok przez konia?
17: No to jest bardzo ważne. Przez kozła to się mówiło. Czy miałeś konia?
15: Konia?
17: Skąd ty konia wziąłeś w szkole?
15: Pani od WF-u mnie okłamała.

0: Mamo, moje ciało nie jest gotowe na szkołę. My body isn't ready. Sombr.
1: Ale z angielskiego się. Masz piąteczkę.
0: Dziękuję bardzo. Thank you.
2: Kamcie, co ty znalazłaś jakąś informację na temat Piotrka Żyły? Co tam u tego Piotrusia naszego?
1: No, tam wielka informacja. Oglądam zdjęcia, widzę podpis Piotrek Żyła i go nie poznałam. A nie poznałam go, ponieważ sobie Piotruś Żyła wziął i przefarbował włosy. Niektórzy nie muszą farbować włosów na siwo.
0: Bo nie mają. Tak jak my.
1: A niektórzy... No nie wiem, czy to jest kryzys wieku średniego, czy o co chodzi.
2: Ale czekajcie.
1: Ale przefarbował faktycznie sobie łepetynę na taki trochę... Kojarzycie, jak wygląda Elza? Ta, która śpiewa mam tę moc, mam tę moc? No to właśnie ma taki kolor włosów.
0: To jest taki Eminem po tygodniu u fryzjera.
2: Ale czekajcie, dopóty nie zrobi sobie na głowie tego makaronu z zupki chińskiej, to wszystko jest w porządku.
0: Bardzo dobrze. Radio SK.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.

0: Ruchy, ruchy, ludzie. 13 minut zostało do 8, to Eska gra z samego rana.
1: No i teraz mój ukochany, najlepszy po prostu Noselito.
0: Jeżeli komuś wydawało się, że najstraszniejszym dźwiękiem 1 września może być dźwięk dzwonka w szkole, to jest w błędzie. Straszniejszy jest dźwięk telefonu od Nosela.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
4: Tak.
3: Przetrawiona Iwona, intendentka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
4: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
3: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
4: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
3: Nie, my mówimy o tym, inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
4: No to proszę wyrzucić do bio.
3: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
4: No dobrze, to to co, ja mam zabierać to jedzenie?
3: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie rzuci do woreczka i
4: na
3: później...
4: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
3: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocie, proszę pani, do kieszonek dawać.
4: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
3: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
4: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
3: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
4: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
3: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
4: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
3: A do woreczka?
4: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
3: Proszę pani, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
4: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież ja nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
3: I tak źle, i tak niedobrze. Jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
4: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy. Takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
3: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
5: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
4: Coś czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w domu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No i co?
0: No ciekawe, jaką ocenę z zachowania miał Nosel w szkole.
7: No wiadomo.
0: Najlepszą. Ledwo.

0: 5 minut do godziny 8 tutaj SK we wtorek 1 września. Wracamy do szkoły po wakacjach. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, wyciągamy karteczki.
1: No właśnie, wyciągamy karteczki i sprawdzamy waszą wiedzę bezużyteczną, którą ze szkoły wynieśliście, bo przecież krzeseł nikt nie wyniósł.
2: Ja będąc w technikum hotelarskim uczyłam się, z jakich cegieł powinno się budować hotel, jakie rury powinny być dopływowe wody, a jakie odpływowe. Jakby to było najistotniejszą rzeczą podczas pracy w hotelu.
3: Oczywiście, to jest najważniejsza sprawa.
0: Ja też zawsze przyjeżdżam do hotelu, od razu pytam o te rury, które tam są, jak które dochodzą, które wychodzą.
3: Wydaje mi się, że one nawet są ważniejsze niż to, że morena musi być czołowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Że co, przepraszam?
5: Że morena czołowa.
0: O, w czoło się uderzy.
6: Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
15: i Klemens prawy.
14: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
16: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
14: Codziennie.
16: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
13: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
18: Uhuhu, kawka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
25: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
28: I po reklamie.

0: Dziś nie ma szans na ponad 20-stopniową temperaturę. Dziś w Łomży możemy liczyć na maksymalnie 20 kreskę i podobnie zapowiada się cały ten tydzień. I dziś może też popadać, ale nieco później, więc parasol warto przy sobie mieć. Późnym popołudniem niewykluczone są też burze.
1: Jest 8, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości na Westerplatte. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego.
2: Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu. Kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
1: Reporterzy nieoficjalnie ustalili, jak wyglądał przebieg wczorajszego podpalenia w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. W studiu Mateusz Chłystun, jak dokładnie działał sprawca.
3: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
1: Prokuratora prowadzi śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Lionel Messi kończy reprezentacyjną karierę. To była decyzja, która bolała mnie i nadal boli, ale wiem, że to właściwy moment, napisał Argentyńczyk. W reprezentacji Messi strzelił 125 goli, zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America.
4: SK Łomża News.
0: Marta Żabłowska. Dziś rusza pierwsza tura podlaskiego czeku turystycznego. Nabór wniosków rozpocznie się między 11 a 12. W tym naborze są 2 miliony złotych, po 800 tysięcy złotych dla seniorów i posiadaczy kart dużej rodziny, a reszta dla turystów. O dofinansowanie do noclegów w Podlaskiem mogą też postarać się mieszkańcy Łomży. Ponad 10 tysięcy uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny w Łomży. Z jakimi nastrojami wracają do szkoły?
5: Troszeczkę się cieszę, a trochę nie. Jednak te wakacje szybko minęły.
6: Jestem trochę zestresowany. Jestem pewien, czy klasa będzie w porządku i tak dalej.
0: Będzie dobrze.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, szkoło, witamy 1 września. Ha, ha, Kama na stojąco w rozkroku. Ależ ty wyglądasz, dziewczyno.
10: Ja cię kręcę. Dwie minuty temu pierwszy dzwonek był.
9: Ale uważaj, bo ja kiedyś w szkole miałem tak, że zrobiłem taki rozkrok i kumpel mi kopnął w tyłek.
11: Oj, a wow, wow, wow.
9: Nie wolno.
11: I to jest to, co zapamiętałeś ze szkoły, tak?
9: To naprawdę serio.
10: To mnie nie kop.
9: Dajcie znać.
11: Ja ciebie nie.
9: I jaka jest wasza wiedza bezużyteczna, czyli co zapamiętaliście z czasów szkolnych?
12: Ja pamiętam, jak wyrzucałem kwiatki przez okno. Też mi to do niczego nie jest potrzebne teraz.
11: To były trzy przedmioty w jednym, słuchajcie. WF, fizyka i biologia.
10: A jeśli to były hortensje, to też język polski. A to

0: 9 minut po godzinie 8.
1: Słuchajcie, mam nowe zadanie. Mama Kasia, mama Gosia, Jimmy, Jasiu, kto to jest, no?
2: Szczęśliwa
3: rodzina.
2: Rodzina. Ale szczęśliwa, zapamiętaj, przede wszystkim.
1: Pozdrowienia dla mojego synka Kubusia, który dzisiaj idzie do zerówki, idzie, słuchajcie. To jest po prostu wyzwanie. Kubuś, leć, baw się dobrze, widzimy się później. Lecą, kocham was.
2: Tymczasem, słuchajcie, przenosimy się do fast fooda.
4: Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor.
1: To jest profesor w fast foodzie?
2: Okazuje się, że pracując właśnie tam, słuchajcie, można zarobić więcej niż na polskich uczelniach. Doktorant na polskiej wyższej uczelni, słuchajcie, dostaje 3168 zł na rękę już po odliczeniu podatków, a pracownik fast foodu na etacie 3600. Także niech każdy sobie policzy, co się bardziej opłaca w tym
3: kraju.
2: Ojejku,
3: troszkę się pozmieniało. No cóż, no widocznie ludzie bardziej od nauki potrzebują jedzenia.
5: I może frytki do tego. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Ładnie. Z muzyki E3 Run, piątka do dzienniczka.
1: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
2: Tak to jest, że wracamy do szkoły i potrzebujemy mieć jakieś supermoce. I razem z nami Michalina. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Ile dzieciaków masz na pokładzie?
3: Jedno, ale jest intensywnie.
0: Jedno konkretne. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.
4: Gospodaruje energię, jakby była trójka.
2: A co to tak znaczy, jest. Że intensywnie?
3: No bo Mikołaj oprócz szkoły trenuje piłkę nożną, siatkówkę, ćwiczy szachy, więc mamy mnóstwo zajęć popołudniowych, na które trzeba jeździć.
2: Czyli kobieta szofer się do nas odezwała, to jaką supermoc ty byś powinna mieć na nowy rok szkolny?
3: I moją supermoc wymyślił Mikołaj właśnie i trafił w punkt, że naszą supermocą powinna być teleportacja.
2: Jejku, jak ja bym chciała to mieć.
0: Ojejku, każdy marzy o tym.
2: Pani, podoba mi się.
0: Z domu teleportować szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły.
3: No. I nie trzeba siedzieć pod żadnym stadionem, pod żadną halą i czekać, tylko pyk i jesteś w domu.
2: A co ty robisz, kiedy właśnie musisz czekać, aż skończy trening?
3: No tak, albo załatwiam sprawunki, czyli robię jakieś zakupy, albo mam ze sobą książkę, więc no, albo czasem spacerek, jeśli jest jeszcze ciepło
2: no
3: i ładnie.
2: Bo jak pogoda jest, to staram się spoko, tak. Nie? Ja doszłam do takiego momentu w moim życiu, że zaczęłam wozić w samochodzie poduszkę oraz koc. I robiłam sobie drzemki w trakcie.
3: Nie! Warto rozmawiać.
4: Super moc teleportowania kontra moc zasypiania.
0: To ja widziałem dzisiaj taką osobę na przystanku. A o to chodziło, że sobie po prostu tak drzemkowała.
2: Michalina, 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły raz zestawy śniadaniowe do duszy.
3: Dzięki bardzo.
0: Jesteś cudowna, już masz piątkę na dzień dobry, na zachętę w tym roku szkolnym.
2: No, sprint ma zaliczony zdecydowanie.
4: Dobre wejście w rok szkolny zapewnione, a my teleportujemy się na naszą playlistę.
1: Sponsorem konkursu jest Cedropesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: 8.30 już za chwilę. Goście w studiu. Kamil Nosel, dzień dobry.
1: Jaki ja goście? Ja po prostu do szkoły przyszedłem.
2: Kamil, a co ty miałeś z zachowania? Bo my obstawiamy, że kiepsko musiało być u ciebie.
3: No właśnie.
1: Powiedz. Czy jesteś moją nauczycielką?
3: No nie, no jak było?
1: Dobrze.
3: Dobrze było?
1: Ja byłem kujonem.
2: Czerwony pasek był na świadectwie?
1: Nie, gdzie indziej, bliżej.
3: Bo teraz, to wiesz, my tutaj mamy dziennik nasz elektroniczny nowy.
1: I co? No. Ale ja się nie spóźniłem, ja nieprzygotowanie zgłaszam.
3: Tak.
0: Drodzy uczniowie, zostańcie przy radiu, bo zaraz między innymi o zmianach w nowym roku szkolnym. SK.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie.
9: No to nie będzie bardzo ciepły dzień, ale nie będzie też najgorszy. Dziś termometry w Łomży wskażą maksymalnie 20 kreskę, czyli sporo mniej niż ostatnio, ale właśnie, nie jest źle. Ale jeszcze dziś może popadać, parasol warto przy sobie mieć i możliwe są też burze. Kolejne dni mają wyglądać bardzo podobnie.
10: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczna noc w Kijowie. Co najmniej 8 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ostrzał ukraińskiej stolicy i regionu trwał od wczorajszego popołudnia. Nowe przedmioty, brak ocen za pracę domową i całkowity zakaz używania telefonów to tylko początek. Wraz z nowym rokiem szkolnym idą wielkie zmiany. Wszystkie kompleksowo opisaliśmy dla Was na sk.pl. Dziś kolejne mecze z udziałem Polek na US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz, a nieco później na korcie powinna też pojawić się Magda Linet, której rywalką będzie Francesca Jones.
11: Jankes.
12: Jankes.
11: Kama.
12: Kama.
11: I Wiktor.
12: Wiktor.
11: Radio SK.
13: 8.31, 1 września, dzień doberek. Witamy obu do wakacji.
14: I zbieramy wiedzę bezużyteczną. Co wam w głowie zostało ze szkoły? Halo, dzień dobry.
15: Moja polonistka mówiła, że mamy znać inwokacje, nawet jak nas w nocy obudzą.
14: Ja pamiętam, to szło tak. Esko, ojczyzno moja, ty jesteś jak hity na czasie.
13: O właśnie, i wylądowo w radio.
16: Lepiej, on już dostanie plusa od naszego szefa, a my nie.
13: Siadaj, pała, tak.

0: proszę wstawać. Tańczymy od samego rana z wami oczywiście. Nakręcamy się, napędzamy na kolejny rok szkolny. 1 września.
1: No i zastanawiamy się, jaka wiedza bezużyteczna została z wami po tym, jak skończyliście, bo przecież wiadomo, że skończyliście szkołę, nie? Skończyliście, prawda?
0: Z dobrym wynikiem, proszę pani. Halo?
2: Bezużyteczna wiedza, którą zapamiętałem ze szkoły. Kampr Ordovic Silur Devon Carbon Perm. Co? Ery paleozoicznej.
0: Karbon, taka sytuacja. No, hemoglobina.
3: Halucynacja.
0: Tak, dokładnie. Jankers. Jankers. I Wiktor. Radio
4: SK. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
4: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Sielanka w wykonaniu Dawida Podsiadło. No, zaraz pójdziecie do szkoły i się skończy ta sielanka. 9 za chwilę.
1: To teraz historia, która, dawaj, mam nadzieję, przekona wszystkich facetów do tego, że powinni interesować się sprzątaniem.
2: Okej. Okay. Ja się bardzo interesuję. Co tam ciekawego masz?
0: Ja zdejmuję słuchawki, już nie słucham.
1: Dawaj. W Stanach Zjednoczonych pewien mężczyzna nagrał zdradę żony, wykorzystując kamerę w robocie do sprzątania podłogi. Bang!
2: No łobuzerka, no jak mógł jej to zrobić?
1: Sąd na podstawie tych materiałów, które zarejestrował przez robota sprzątającego, przyznał chłopu rozwód. Więc naprawdę, panowie, interesujcie się sprzątaniem, no.
2: Wzywamy świadka. Wzywamy świadka na salę, robot sprzątający.
0: Ale wyobrażacie sobie tego faceta, tego kochanka, który leży z tą żoną w łóżku i sobie myśli: cholera, skupić się nie mogę, ciągle ten robot mi jeździ. To jest tak czysto, że jedynym śmieciem w tym pokoju jestem ja.

0: 5 minut do godziny 9 wystawiamy ocenę za dzisiejszy program. No, prosimy.
1: No, oczywiście, że 6. Innej oceny ja wam nie mogę wystawić.
2: No, dobrze. Ja bym ci postawiła tak no, wiem, 3 z plusem. No.
0: Wiem, ale zachowanie to już w ogóle. My kończymy dzisiaj.
2: Rodziców wzywam na dywanie.
0: My kończymy dzisiaj za chwilę Kasia Wysierska na naszym miejscu, ale dzisiaj od godziny 15.
1: Ocie, panie.
0: Proszę państwa, bardzo mocno polecamy, bo to będzie wydarzenie co najmniej wyjątkowe.
1: To będzie po prostu SK.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 17 stopni wskazują teraz termometry w Łomży. Jeżeli wybieracie się na rozpoczęcie roku, no to coś na długi rękaw może się przydać. Później będzie tylko delikatnie cieplej. Maksymalnie będzie dziś 20 stopni, no i po południu może trochę popadać. I możliwe są też burze.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9, to jest SK News. Jakub Krzyżak. No i pierwszy dzwonek to znak, że uczniowie wrócili już do szkoły, niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
4: Stres, bo sprawdziany.
5: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
6: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
7: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
6: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku.
3: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Nowy rok szkolny oznacza kilka istotnych zmian, m.in. w podstawie programowej czy na stołówkach. Wszystkie zebraliśmy dla Was na sk.pl. Koniec z tańszym tankowaniem. Ceny paliw poszybowały w górę. Na razie nie ma perspektyw na obniżki, mówi nam Agnieszka Nadajewska ze stacji paliw w Bełchatowie.
8: To wszystko zależy od tego, jakie będą ceny zakupu paliwa w hucie. Na razie nic nie zapowiada, że ceny te mają spaść.
3: Jest dużo drożej, bo wygasł rządowy program CPN. 2 tygodnie obowiązywania programu kosztowało Skarb Państwa niemal 500 mln zł. Jak dokładnie kształtują się teraz ceny, sprawdziliśmy na sk.pl. Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3.
9: Ciekawe było to, że przed piłką meczową nagle zapadła cisza i trenująca jej jest akurat teraz, prawda? No ale wszyscy czekają na ten koniec.
3: Mówiła Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. W czwartek Raszynianka zmierzy się z Argentynką Nadią Podorowską. Ostatnio 6 lat temu w półfinale French Open górą była Polka.
0: SK Łomża News.
2: Marta Żabłowska. W Kolnie niedaleko Łomży powstał pierwszy samorządowy żłobek. Jest nowocześnie i kolorowo.
10: Mamy 3 grupy wiekowe, każda grupa oddzielnie. Grupy nazywają się Malinki, Cytrynki i Jagódki. Opieka całodzienna to jest 10 godzin. Żłobek jest otwarty od 6.30 do 16.30.
2: Mówiła dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska. A teraz ważna informacja dla pasażerów MPK w Łomży. Od dziś są inne godziny odjazdów wybranych kursów linii numer 2, 5 i 12. Szczegóły są w sieci, w aplikacji Kiedy przyjedzie lub u dyspozytora.
11: 9:02. Dzień dobry, jak nam rozpoczęcie roku? Co mieliście w planie dziś lekcji jako pierwsze? Ja zaczęłam od WF-u, nie polecam. Męski Grani Orkiestra,
12: serwis.
11: Nareszcie też dobry. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, przejdziemy przez to dzisiaj razem.

0: 9. Swedish House Mafia, Likli, Happiness is so sad w Radiu SK. To uwaga, zatykamy teraz uszy. No nie mogłam się powstrzymać i musiałam. Część nauczycieli i część uczniów usłyszy ten dzwonek dziś, no najpóźniej jutro. Znam teraz rodziców, którzy się uśmiechnęli delikatnie pod nosem, ale spokojnie. U nas dla każdego coś dobrego, my traktujemy wszystkich tak samo porówno, więc teraz dorośli wasz, w cudzysłowie, ukochany dźwięk. Co rano, nie ma wakacji, niezależnie od tego, czy lato, czy jesień, i jeszcze z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj na zdalnym. I co ciekawe, ten dźwięk pojawia się dokładnie wtedy, kiedy akurat zaczęliście gotować obiad.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Kto jeszcze pamięta, jak ona była? Miley Cyrus, Hanną Montaną. Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus.
1: Zaczynają się
0: Esce. Mark Ronson i Miley Cyrus, trzeba było o tym nie opowiadać. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, tak to właśnie jest. I tej tezy dowodzimy codziennie, dostarczając wam nowe kawałki do słuchania. Nie inaczej jest z Robinem Schulzem, który najpierw pracuje w swoim studiu, żebyśmy potem mieli co wam grać, a wy, żebyście mieli czego słuchać. Watermat, Robin Schulz, Bullet, Take It Slow. Kawałek, który doda energii, a dziś prawdopodobnie wielu z nas podwójnej dawki tej energii potrzebuje. Gramy.

0: Rihanna i Eminem. Dzisiaj jakoś tak nostalgicznie, nawet jeżeli nie idziecie do szkoły albo nikt z waszej rodziny do szkoły po wakacjach nie wraca, no bo 1 września to jest jakiś taki czas, kiedy sobie przypominamy, jak to było, kiedy my do tej szkoły szliśmy. 22 minuty do 10, kto na 10 ma rozpoczęcie roku, to już najwyższa pora się zbierać. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie, wiedząc to wszystko, co wiecie dziś, tym sprzed kilkunastu lat, którzy szli właśnie do którejkolwiek klasy szkoły podstawowej albo szkoły średniej. Jedno zdanie, które gdybyście mogli wysłać do siebie z przeszłości, to właśnie byście powiedzieli. Głosówkę nagrajcie na Eskowy Messenger, tam czekam. Ja bym powiedziała: Kasia, wysypiaj się i nigdy nie przestawaj jeździć z rodzicami na wakacje, dlatego że jest najfajniej, bo oni za te wakacje płacą. Czekam na wasze propozycje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: I po reklamie.

Nigdy się nie poddawajcie. Tak jest wniosek z tego kawałka, dlatego że on został wydany 6 lat temu. A teraz gramy go w Radiu SK. Sunflower, Post Malone, Swae Lee przed 10 po 10 kolejne hity.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piąka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Robi się coraz cieplej w Łomży, ale o takiej temperaturze jak w poprzednich dniach to możemy raczej pomarzyć. Dziś pojawi się nie więcej niż 20 stopni, więc będzie dużo chłodniej, ale 20 to i tak nieźle. I w kolejnych dniach nie spodziewajmy się zmian, ma być podobnie, a jeszcze dziś może popadać.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Jest 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Na pasie w kierunku Katowic pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Na miejscu ląduje helikopter LPR. Pojawiają się informacje o osobach poważnie poszkodowanych. Obecnie trwa walka o ich życie. Służby nie mówią jednak o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga między węzłami Częstochowa Północ a Mykanów jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje tam objazdy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Umowa została zawarta kilka miesięcy przed upadkiem giełdy, podaje Wirtualna Polska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
9: Dotychczasowy szef PKOL Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Telefony komórkowe mają być chowane w plecakach i szafkach. Co na to uczniowie?
11: Okej. Ja tam często telefonu i tak nie używam.
12: Trochę słabo. Lepiej było, jakby telefony były możliwe w szkole, nie? Na przykład na przerwach tylko, nie?
13: Na lekcji nie powinno się używać.
9: Opinie młodych tarnowian zebrała Justyna Świderska. To tylko jedna ze zmian, które wchodzą właśnie w życie w szkołach. Wszystkie kompleksowo opisujemy na sk.pl.
14: SK Łomża News.
15: Aga Zakrzewska. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego podlaska policja, w tym również policjanci z Łomży, rozpoczynają działania Bezpieczna droga do szkoły. W okolicach placówek pojawi się więcej patroli. Przewidziano też lekcje edukacyjne dla uczniów. Gordonki w łomżyńskich żłobkach. To nowość, którą najpierw w formie pilotażu chce wprowadzić miasto do miejskich żłobków. Gordonki to program zajęć muzycznych opartych na metodzie Gordona. To forma zabawy z dźwiękiem i rytmem, która wspiera rozwój muzyczny, słuchowy, ruchowy oraz komunikacyjny najmłodszych. Miasto chce się przekonać, jak takie zajęcia sprawdzą się w łomżyńskich placówkach i jakie korzyści przyniosą dzieciom.
16: No tylko patrzeć jak śladem szkoły, nasi szefowie nam powiedzą, że w trakcie pracy mamy z telefonów nie korzystać. Dla niektórych to by było zbawienie. 2 minuty po godzinie 10:00, Ed Sheeran, Shape of You, Dawid Podsiadło też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam. Radio.

0: Gdyby ktoś nie wierzył, to tak, to jest Andrea Bocelli i David Guetta. Takie połączenia tylko w Radiu SK. Już po godzinie 10. Wracamy dzisiaj do szkoły, no tak bardziej mentalnie niż fizycznie, chociaż niektórzy fizycznie też wrócili. Stąd pytanie, co powiedzielibyście samym sobie wracającym dziś do szkoły, gdybyście mogli przekazać im wiadomość z przyszłości? Maciek?
1: Miej wywalony, a będzie ci dane.
0: Pod tym to ja się akurat podpisuję. To jest w ogóle taka rada, która przyda się też w dorosłym życiu. No i jest też Marek.
2: Mniej matematyki, więcej hydrauliki. Teraz człowiek żyłby jak król, robiąc łazienki i jeżdżąc na Malediwy. Pozdrawiam.
0: A teraz sobie przypomnijcie, ile razy nauczycielki nam mówiły, że mamy się uczyć, bo w cudzysłowie będziemy kopać rowy. Jak ja sprawdziłam, ile tam się za to przysłowiowe kopanie rowów dostaje, to mam ochotę wrócić do tej szkoły z reklamacją. Z pozdrowieniami oczywiście dla wszystkich fantastycznych budowlańców, bo dobrej ekipy to ze świecą szukać, więc w razie czego to się uśmiecham, gdybym kiedyś potrzebowała.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: Energii dzisiaj nam potrzeba. Britney Spears, Womanizer z Radio SK. 22 minuty do godziny 11. Nie tylko wy, drodzy nauczyciele i drodzy uczniowie, zaczynacie dziś coś po raz kolejny i po raz pierwszy, bo 1 września to powroty i rozpoczęcie nowego roku szkolnego i na przykład przejście do nowej klasy. Być może też z nowymi koleżankami i kolegami. U nas też się to zadzieje. My też mamy nowych kolegów, ale jakich fajnych. Marcin Sońta, Michał Krościel dołączają dziś na antenę Radio SK i od 15 poprowadzą popołudniówkę dla was. SK w Radiu SK. Dobrze to sobie wymyślili. Odpalcie, przyjmijcie ich ciepło, bo na pewno będzie super. Teddy Swims, Mr. Know It All za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.

Fly High, Tobi Romeo. Tego wam życzę na nowy rok szkolny i na początek, żeby wysoko lecieć, nie znać granic. Byleby tylko czasami potrafić spaść. 6 minut do 11, po 11 gramy kolejne najlepsze hity. I wciąż was pytam, co byście powiedzieli sobie z przeszłości, gdybyście tylko mogli.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.

0: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdziekolwiek jesteś,
6: cokolwiek robisz,
5: miej Eskę przy sobie.
6: Apka Radio Eska.
5: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W kalendarzu zmianę. Witamy nowy miesiąc, no i zmiany mamy też w pogodzie w Łomży. Dziś już nie będzie tak ciepło jak wczoraj. Dziś możemy liczyć na maksymalnie 20 kreskę i po południu spodziewane są opady deszczu. Możliwe są też burze, ale może przejdzie bokiem, tak jak wczoraj.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Wybiła 11, to jest SK News. Jakub Krzyżak. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową, mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
12: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
11: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. Akcja ratunkowa cały czas trwa. Autostrada A1 na wysokości Mekanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują was na objazdy. Zdjęcia z miejsca wypadku mamy na sk.pl. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Teraz będą przesłuchiwani. Żandarmeria wojskowa zatrzymała sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu.
13: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
11: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Mężczyznom grozi od 6 miesięcy do 8 lat za kratkami. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych Nadmorskie Oko. Zostanie ona skrócona do wodogrzmotów Mickiewicza. Żeby zobaczyć słynny staw, trzeba będzie przejść 6 km w jedną stronę zamiast 2. To oznacza jednak tańsze bilety, 50 zł za jazdę w górę i 30 zł w dół. Pilotaż ma potrwać przez miesiąc.
14: SK Łomża News.
15: Aga Zakrzewska. Właśnie w tej godzinie ma ruszyć pierwsza tura podlaskiego czeku turystycznego. Nabór wniosków ma rozpocząć się między godziną 11 a 12. Można otrzymać 300 zł dopłaty do pobytu w naszym województwie. O takie dofinansowanie do noclegów w Podlaskiem mogą też postarać się mieszkańcy Łomży. Warto być czujnym. Kolejne tury ruszą 1 października i 2 listopada. Blisko 2000 kasków trafi do uczniów podlaskich podstawówek, w tym również do uczniów z Łomży, którzy posiadają kartę rowerową. To w ramach programu Ministerstwa Infrastruktury. Inicjatywa ma poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
16: 2 minuty po 11:00 to już druga, trzecia może kawa albo przerwa na jakieś rozmowy w kuchni socjalnej tak zwanej. Temper City, Southward, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: już po pracy, napisał Adam. Adam, bardzo dziękujemy, jakby to powiedzieć. Nikt nie pytał, bo my wciąż w pracy, ale wciąż cię lubimy. 17 minut po godzinie 11, właściwie to już 18. Wiem, że o tej godzinie każda minuta ma znaczenie. Pytałam was, co byście powiedzieli młodszym sobie kilkanaście lat temu, gdybyście tylko mogli, z okazji 1 września, kiedy dowracaliśmy do szkoły często z różnymi emocjami. Anita?
1: Ja bym powiedziała sobie z przeszłości: Anita, ucz się, może kiedyś zostaniesz dentystą, bo głupia byłaś, że nie zostałaś.
0: No, ja tak samo sobie myślę, jak wychodzę od swojego dentysty. On się cieszy, a ja płacąc płaczę.
2: Radio SK. Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Dobrze to zabrzmiało. Fast Boy, Music Sounds w Radiu SK, 22 minuty do godziny 12. Od wczoraj mówi się o tym, że olimpijczycy zostali no niejako sprzedani, a dokładnie ich wizerunek za, uwaga, jakieś kryptowaluty i tego typu sprawy, i nie do końca chyba wszyscy wiedzieli, że to ich wizerunek został do tego wykorzystany i w co tak naprawdę weszli. Więc proszę przestać narzekać na owocowe czwartki. Jak widać, na załączonym obrazku mogło być gorzej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. I po reklamie.

wchodzi, bo w gotowości już jest. Nie mówię o nodze do tego kawałka, ale o Rafale Adamczaku, który tutaj już czeka. Tame Impala, Loser, za nami w Radiu SK. 5 minut do 12, po 12 najlepsze hity i fantastyczne głosy z wami w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gdziekolwiek jesteś,
10: cokolwiek robisz,
9: miej Eskę przy sobie.
10: Apka Radio Eska.
9: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
11: Teraz
9: Eska łączy pokolenia w nowym programie Eska Reakcje.
12: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
13: Sformułowanie Gen Z.
14: Pokolenie młodych.
15: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
12: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
16: No można się zakochać, nie?
17: Nie, no tak.
9: Eska Reakcje.
12: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj Eska Reakcje na YouTubie.
12: Hanczak, zapraszam.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
21: I po reklamie.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Miało być dziś maksymalnie 20 stopni w Łomży, no a proszę. Pogoda zrobiła nam małą niespodziankę, bo na termometrach teraz około 25. W słońcu jest naprawdę ciepło. Momentami co prawda wieje większy wiatr, ale to raczej orzeźwiający, a nie dokuczliwy akcent. No ale po południu może popadać i zagrzmieć.
22: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
25: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Ofiar mogło być więcej. W momencie wypadku w jego pobliżu było jeszcze kilka innych osób. To najnowsze ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, kolejne 4, w tym jedna ciężko, są ranne. To pracownicy firmy drogowej. O szczegółach Przemysław Kopiejka.
26: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
27: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac. Część z tych osób była pod pojazdem, tym, który najechał na tą grupę pracowników.
26: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala. Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję, był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic nadal jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
25: W Polsce przebywał nielegalnie, posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina, był wcześniej odnotowany przez służby francuskie i niemieckie jako osoba stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
0: Osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
25: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wobec Gruzina wydano decyzję o powrocie oraz 10-letni zakaz wjazdu do Polski. Jedni się cieszą, drudzy niekoniecznie. Dziś dzieci wróciły do szkoły po wakacyjnej przerwie.
1: Średnio. Nie lubimy szkoły. Nie lubię się uczyć.
2: Mogę się czegoś innego nauczyć niż w tamtym roku.
1: Niestety.
25: Do dzieci ze szkoły podstawowej numer 3 w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
3: SK Łomża. News.
24: Aga Zakrzewska. Łomża doczeka się nowoczesnego dworca kolejowego za blisko 10 milionów złotych. Urzędnicy podpisali umowę na projekt i budowę tego obiektu, który ma być gotowy w pierwszym kwartale 2028 roku. Ruszają duże prace budowlane w szpitalu w Łomży. Chodzi o przebudowę budynku dziennej opieki psychiatrycznej.
11: Na czas remontu dzienna opieka psychiatryczna została przeniesiona do nowej lokalizacji w budynku głównym. Oczywiście wcześniej te pomieszczenia zostały dostosowane do potrzeb pacjentów i rodzaju realizowanych świadczeń.
24: Przekazywała Jolanta Gryc ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
14: 2:12, już popołudnie, a na otwarcie tej godziny hit, który z racji swojego tytułu za chwilę będzie bardzo aktualny, a i tak ma nas w swoim władaniu przez całe wakacje. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego for Money, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ach, ten klawisz w tym numerze ma w sobie tyle energii, a już wiemy, że niektórzy sobie z tego robią dzwonki do telefonów, dzwonki budzikowe, ale to już jest bardzo bliska droga i krótka do tego, żeby znienawidzić numer, a przecież nie o to chodzi, bo to bardzo dobry numer jest. Whatever Turns You On, Axel & Bone, czyli kawałek, który będzie nam się z wakacjami 2026 kojarzył, wakacjami, które się już zakończyły zdecydowanie. A jeżeli chodzi o inne znienawidzone dzwonki, to wiadomo, że ten pierwszy dzwonek... Dzwonek na lekcję to jest ten znienawidzony, ale na przerwę to już zupełnie inaczej, prawda? Albo koniec zajęć. Mówię o tym dlatego, że 1 września nowy rok szkolny się rozpoczął, dzieciaki poszły do szkół, a rodzice, którzy albo to sami miewają wolne, albo pracują z domu, albo w domu, no wiedzą, że jak wszyscy się rozejdą, prawda, i dostaje taka chwila wolnego tylko dla siebie, wtedy kawa zupełnie inaczej smakuje, wtedy jest jakoś tak, ach, no w końcu, nie? Macie to czasami? Czujecie to? A nawet jak się wolne zdarzy, to tutaj taki protip od rodzica dla rodzica. Nigdy się tym wcześniej nie chwalcie, bo zobaczycie, że nagle pół domu będzie chciało zostać z wami, albo pojawią się symulacje, że boli główka, boli paluszek i wiadomo, nie pójdę do szkoły, nie? Takim czymś się nie wolno chwalić. Proszę zapamiętać i zastosować w tym nowym roku szkolnym, drogi rodzicu. A za chwileczkę ten, który już nam zwiastuje przyszłoroczne wakacje, bo wystąpi na openerze, pierwsza ujawniona gwiazda Tame Impala i Dracula w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
10: I po reklamie.

0: Wanna Sense i Bring Me to Life, to jest SK, to są hity na czasie 21 minut do 13. I okazuje się, że ta moja niby taka tajemna taktyka, żeby się nie chwalić, kiedy ma się zupełnie przypadkowo wolne w tygodniu i zostaje się w domu, nie chwalić innym domownikom, wcale nie jest moją tylko taktyką, bo wielu spośród naszych słuchaczy, słuchaczek stosuje dokładnie takie same zagrania. Wtedy jest gwarancja, że rzeczywiście jak się samemu zostaje w domu przypadkowo w tygodniu, w ciągu roku szkolnego, to jest tak zwany święty spokój gwarantowany. Słuchajcie, ale teraz jeżeli łapiecie się już na tym, że jakoś ta robota dzisiaj nie idzie, bo jesteście rozkojarzeni albo już przemęczeni i coraz częściej spoglądacie za okno i coraz częściej myślicie o tym, jak to będzie, jak będziecie wracać z pracy do domu, ewentualnie co tam po robocie, jak można dzisiaj odpocząć, jak można sobie wtorkowe popołudnie już wrześniowe zaplanować, to słuchajcie, nowy rok szkolny się rozpoczął i my też mamy nowych w klasie. Sońta i Korościel, to jest nowa nasza popołudniówka, czyli SK w Radiu SK. Oni będą z wami dzisiaj pierwszy raz o godzinie 15, a potem każde popołudnie będzie należało do was i właśnie do nich, więc koniecznie nasłuchujcie to już dzisiaj od 15 w Radiu SK. A jeżeli jesteście gotowi na numer Zakaria, po Andy Dust i Harry Sear za chwilę w SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, to Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: To będzie ostatnia reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: I po reklamie.

Wakacje się skończyły, lato za chwilę, ale jeszcze możemy oczywiście podpiąć się wokalnie pod ten numer. Razem z Sylwią Grzeszczak zaśpiewać. Mango, to jest Tęska, to są hity na czasie. Słuchajcie, na co wy teraz czekacie? Bo natura ludzka jest taka, że zawsze na coś czekamy. Lubimy na coś czekać, lubimy do czegoś odliczać czas. Na co wy akurat czekacie? Ciekaw jestem, dajcie znać w głosówkach. Mam małe co nieco prezentowe.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
13: i Klemens prawy.
12: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
14: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
12: Codziennie.
14: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
11: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Powitanie nowego roku szkolnego zapowiadało się dużo gorzej w prognozach, a momentami było naprawdę gorąco w Łomży. Dziś pogoda pewnie niejednego zaskoczyła, no i pewnie jeszcze niejednego zaskoczy. No bo mimo tego mocnego słońca, które mamy za oknami i 20 kilku stopni, mamy mieć też gorsze niebo. Chmury, deszcz i być może również burze.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego w Zadrożu pod Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Sprawca uciekł, nie udzielając pomocy. W niedzielę został zatrzymany, a wczoraj usłyszał zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
8: No jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Jeśli chodzi o kwalifikację prawa, to ona pozostaje taka sama.
7: 26-letniemu sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Paraliż na A1 pod Częstochową. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, 4 są ranne. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin.
9: Policjanci rozgraniczyli 2 pasy jezdni, wycinając bariery rozdzielające po to, aby w jakiś sposób udrożnić ten ruch.
7: Mówi nam Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Na miejscu pracują służby. Jego celem jest zdanie matury. Ranny w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej Dominik Hołuj rozpoczyna dziś naukę w klasie maturalnej.
10: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem wrócić do moich kolegów, koleżanek, do szkoły.
7: Chłopak w wypadku stracił obie nogi i dłoń. Na szczęście szkoła w wakacje została przystosowana do jego potrzeb.
11: SK Łomża News.
6: Aga Zakrzewska. Na dniach mają rozpocząć się prace projektowe, a chodzi o dworzec kolejowy w Łomży. Obiekt powstanie od ulicy Kolejowej i ma być gotowy w 2028 roku, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
12: To miejsce zasługuje na to, aby zostało zagospodarowane i cieszę się, że te rozmowy, które trwały przez ponad rok, doprowadziły do tego szczęśliwego finału.
6: A więcej na sk.pl. Trwają zgłoszenia do plebiscytu Łomżynianka roku 2026. Mieszkańcy mogą nominować wyjątkowe kobiety, które wyróżniają się w biznesie, kulturze, sporcie czy działalności społecznej. Zgłoszenia do 11 września.
13: A początek tej kolejnej godziny sponsoruje literka D, bo będzie Dua Lipa, a potem Damiano Dawid. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Na co wy teraz czekacie, skoro wakacje i lato już prawie minęły? Dajcie znać w głosówkach na Messengerze. 3 po pierwszej.

0: uwielbiamy na coś czekać, no to właśnie na co wy czekacie? I jest głosówka od Moniki.
1: Hej, Jaska, z tej strony Monika. No ja z wyciekaniem czekam na mojego szczeniaczka, którego odbieram już 28 września, także bardzo, bardzo, bardzo odliczam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Jeszcze 27 dni, kiedy w mieszkaniu jest tak zwany względny porządek. Jeszcze wpadła głosówka od Natalii.
2: Teraz, gdy zaczął się już rok szkolny, to wiadomo, że czekamy tylko i wyłącznie na Boże Narodzenie. A nie wiem, czy wiecie, Mariah Carey zaczęła się już od mraża.
0: Nawet wiemy coś więcej. Jak słychać, Mariah jest już prawie gotowa. No, zupełnie też jak ja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram, 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
18: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
19: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
18: Polecam Michel Moron.
19: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
20: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.

Za nami już klasyk Imagine Dragons, Whatever It Takes. To jest SK 28 minut i będzie godzina 14. No i co? I Sanach ma swojego kapitana. A kapitan to jest tytuł jej najnowszego singla, który właśnie wam teraz zagrałem w Radiu SK i wszyscy fani Sanach, wszystkie fanki wiedzą, że 4 września, czyli to już za 3 dni w Warszawie na PGE Narodowym finał trasy, koncert finałowy Sanach na stadionach. To teraz bardzo proszę, róbcie głośniej, ćwiczcie sobie, bądźcie przygotowani, szczególnie jeżeli wybieracie się na ten koncert.

0: Czy to właśnie w tym momencie, w tym numerze słychać fleciki? No właśnie, to jak wam na muzyce pani będzie kazała przynieść flet i trzeba będzie się nauczyć czegoś, wiadomo, grać, to proszę się nie sprzeciwiać, bo może potem będziecie w zespole Shakiry, no? I na koncercie na przykład będziecie jej podgrywać whenever, wherever, albo jeszcze inna sytuacja w waszym życiu się zdarzy. No nie wiem, tak tylko gdybam, ale jak się okazuje, granie na flecie może nam się przydać. Na co teraz czekamy? O to was zapytałem i głosówka wpada od Basi.
1: Hej, Eska. Ja czekam, aż jutro o 4:30 zadzwoni mi ponownie budzik po ponad dwutygodniowym urlopie. Słuchać mam radę z tego powodu, prawda? Pozdrawiam.
0: Oj, no takie czekanie na ten pierwszy budzik po urlopie, kiedy trzeba wrócić do pracy, to trochę boli rzeczywiście. Słuchajcie, ale jest pomysł na to, żeby złagodzić taki ból. Sońta i Koroście, lot dzisiaj w Radiu SK, nasza nowa popołudniówka od godziny 15, więc mocno polecam tym, którzy i zarobieni dzisiaj po pracy, i tacy mocno zmęczeni, będą wracać już do domu, i tym, którzy będą potrzebować poprawy nastroju. Po prostu.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frostę kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Tutaj, szybko! Mamy go!
15: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
16: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
20: Play.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Znowu niespodzianka?
23: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
24: Skąd ta piana, kochanie?
23: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
25: I po reklamie.

SCSK to są hity na czasie, to Age, R&B, Ring My Bell. Najgorzej to przyjść rano do pracy z takim nastawieniem, o, będzie może fajnie, w dobrym towarzystwie wypije się taką aromatyczną kawusię, zrobić sobie tę kawusię, a potem tak nas porywa robota, że w okolicach właśnie 14 orientujemy się, że kawusia zimna, dobrego towarzystwa nie było i w sumie to jest jakoś tak średnio. No ale przed Fajrantem jeszcze jest czas na to, żeby może ten kawusie w dobrym towarzystwie jednak nadrobić. Słuchajcie, jeżeli planujecie już przyszłoroczne wakacje, to podobno jakimś numerem jeden, jeżeli chodzi o wydarzenia przyszłorocznych wakacji właśnie, będzie zaćmienie słońca. Dopiero ono za rok, ale walka turystów o najlepsze miejsca już się zaczęła. Tak samo jak też walka fanów tego zjawiska o najlepsze miejsca do obserwacji. I uwaga, bo jest szał totalny w hiszpańskim El Palmar. Jedna z ofert noclegowych, a tak żeby zaćmienie słońca obserwować super, super miejscówki. Na noc z 1 na 2 dzień sierpnia przeszłego roku kosztuje ponad 33 tysiące euro. To już trzeba mieć porządne zaćmienie umysłu, żeby się na to zdecydować.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
7: Błąży teraz około 20 stopni, ale pogoda zaczęła trochę zmieniać zasady gry. Może nawet nie trochę, bo za nami mocniejszy deszcz, a przed nami jeszcze kolejne opady. I być może również burze. Tego też nie wykluczają prognozy na późniejsze godziny. A co jutro? Już spokojniej. A temperatura podobnie, 21 stopni.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
8: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Najciężej ranny mężczyzna w wypadku na A1 pod Częstochową jest właśnie operowany. To po tym, jak przed południem na autostradzie ciężarówka wjechała w pojazd służb drogowych.
9: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
8: Mówi Anna Ginał, rzecznik wojewódzkiego szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafiło jeszcze 3 poszkodowanych. 4 osoby zginęły na miejscu. Wszyscy to pracownicy firmy drogowej. Na miejscu wypadku dalej pracują służby, a jedynka w kierunku Katowic jest już jednak przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Prokuratura bada sprawę pożaru magazynu przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Śledczy na razie nie potwierdzają z żadnych pojawiających się hipotez. Prace biegłego musiały jednak zostać przerwane. Powodem ryzyko zapalenia się budynku. Oględziny będą wznowione po zabezpieczeniu obiektu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
10: Prokurator zweryfikuje wszelkie możliwe przyczyny powstania ognia. Wśród analizowanych hipotez procesowych, m.in. wersje dotyczące celowego podpalenia, powstania pożaru w wyniku awarii technicznej.
8: Postępowanie dotyczy pożaru wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 5 milionów euro. Magazyn należał do firmy produkującej komponenty dla przemysłu lotniczego. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku i automatach produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu.
11: SK Łomża News.
7: Aga Zakrzewska. Uczniowie wrócili do szkół. Dziś tylko na rozpoczęcie roku, ale już od jutra powoli zacznie się nauka. Czy uczniowie z Łomży tęsknili za szkołą? Sprawdziliśmy.
12: Nie chcę wracać. Wakacje jeszcze chcę. Nie wyspałam się.
13: Mi się chciało wracać.
14: 8 klasy trzeba się dobrze uczyć teraz. Trzeba się starać, żeby się do liceum dostać dobrego.
7: Trudny rok przed wami.
14: Tak, jeszcze jest najbardziej liczny rocznik i będzie najciężej się dostać.
7: A pierwszy dzwonek usłyszało w Łomży ponad 11 tysięcy uczniów. Autobusy w Łomży już po nowemu. Od dziś łomżyńskie MPK-i kursują już według szkolnego rozkładu jazdy. Na ulicę wyjechała też linia numer 3, która ma ułatwić uczniom dojazd do szkoły.
15: 2:14. Kto już ma fajrancik, a kto jeszcze tylko chwilunię musi, no nie ukrywajmy, pościemniać. Bo na końcówce w pracy to już się zawsze trochę ściemnia. Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Tym numerem otworzymy kolejną godzinę z hitami na czasie. Potem będzie Mans Zemlow, będzie też Zara Larsson, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Timberg, Sick Bromance w Radiu SK, to są hity na czasie 16 po drugiej. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, wiadomo, taka sprawa oficjalna, trzeba było pójść w białej koszuli, przyjąć do wiadomości to, co było do przyjęcia, ale właśnie jedną z informacji na pewno był nowy plan lekcji, który pewnie też to usłyszeliście, w najbliższych dniach pewnie się jeszcze parę razy zmieni. No i teraz pod ten plan lekcji trzeba dostosować wiele rzeczy, a za chwileczkę trzeba będzie dostosować jeszcze co? Zajęcia pozalekcyjne. A co z tymi zajęciami pozalekcyjnymi? No i czasami trzeba będzie właśnie na nie dzieci wozić, odbierać, czasami bardzo szybko przemieścić się z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć z jednych na drugie, a w międzyczasie jeszcze na pociechę poczekać. I właśnie ciekaw jestem, jakie macie sposoby na czekanie na tych, w czasie tych zajęć pozalekcyjnych na swoje dzieciaki. Czy przycinacie komara w samochodzie? Czy może tak sobie organizujecie czas, że jednak szybko gdzieś uciekacie na zakupy i potem szybko wracacie i generalnie towarzyszy wam ciągły pęd? No to takie są plany na najbliższe tygodnie i jakoś na pewno w tym wszystkim się odnajdziemy. Ale są też tacy, którzy czekają jeszcze na bardzo przyjemne sprawy. Angelika z Amsterdamu się do mnie odezwała.
1: Cześć SK, ja najbardziej czekam na urlop, bo wy już wszyscy jesteście zazwyczaj po urlopach. Ja dopiero 11 jadę właśnie do Polski na urlop zobaczyć się z rodziną po dłuższym okresie, także...
0: No proszę. No, to dziękujemy. Może być pięknie? Może, jak się okazuje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I po reklamie.

0: Jeszcze niedawno takie hity na czasie to mogliśmy sobie konsumować, dyndając w hamaku, na leżaku, w basenie też można było, a teraz to co? W robocie utknęliśmy, przynajmniej w większości. No i też hity dają radę i poprawiają nam humory, i o to chodzi. MJ Daly, Daily Supreme, za nami to jest Teska, to są hity na czasie. Tate McRae, Greedy już za chwileczkę, a po 15, czyli za 24 minuty, nowa popołudniowa sytuacja u nas w Esce. Sońta i Korościel, oni będą z wami, oni będą dbać o wasze powroty z pracy do domu. Hej, a może ktoś pracuje tak, że po południu idzie z domu do pracy? No to z wami też będą.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: I po reklamie.

O tej porze w pracy to już może być takie delikatne zmęczenie, że się sen do oczu ciśnie, człowiek myśli o tym, żeby trochę przyciąć komara gdzieś tam na zapleczu, ale nie róbcie tego, nie róbcie tego. My gramy hity na czasie w Radiu SK, Post Malone, Swaley, Sunflower za nami, a u nas idzie nowe za 4,5 minuty, godzina 15 po 15, Sońta i Korościel w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
6: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
5: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
6: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
5: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
18: Polecam. Cezary Pazura.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
23: No i mamy już za sobą pogodowe niespodzianki. Był deszcz, kilka razy też zagrzmiało w Łomży, no i te ciemne chmury cały czas krążą nad naszymi głowami, więc niewykluczone, że ponownie pojawi się u nas burza czy większe opady. Wiatr też jest momentami mocniejszy, ale jutro już spokojniejsza pogoda. 21 stopni i przewaga pogodnej aury.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
24: Minęła 15, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie mam wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z celowym podpaleniem, potwierdził szef resortu spraw wewnętrznych. To w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Marcin Kierwiński przekazał, że zabezpieczone na miejscu ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby.
25: Domniemany sabotażysta został przepłoszony. On nie zrealizował swojego celu. Tam cel, jak wynika z zabezpieczonych materiałów, był znacznie dalej idący.
24: Śledztwo w sprawie tego pożaru, przypomnijmy, prowadzi Prokuratura Krajowa. Postępowanie toczy się pod kątem aktu terroru inspirowanego przez obcy wywiad. Są zarzuty za atak na 13-letnią Ukrainkę w Siedlcach. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec. Kobieta zaatakowała, gdy usłyszała, że dziewczynka mówi po ukraińsku.
0: Naruszyła ona nietykalność cielesną 13-latki. Znieważała matkę dziewczynki słowami powszechnie uznanymi za obelżywe.
24: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. W chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Dziś mecze 1:32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20:30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin. A już o 16:00 m.in. Piast Gliwice zagra w Bydgoszczy z Chemikiem, a Zagłębie Lublin na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg.
1: SK Łomża News.
23: Aga Zakrzewska. Ciała dwóch osób znaleziono podczas akcji gaśniczej w jednym z domów w powiecie kolneńskim. Zapalił się dom jednorodzinny. Strażacy po ugaszeniu ognia znaleźli ciała 87-letniej kobiety i 67-letniego mężczyzny. Szczegóły pożaru bada prokuratura. Dzisiejsza pula programu Podlaski Czek Turystyczny rozeszła się w błyskawicznym tempie. System rejestracji został dosłownie zasypany zgłoszeniami od osób chcących zgarnąć 300 zł dopłaty do jesiennego wypoczynku w Podlaskiem. Liczba chętnych wielokrotnie przekroczyła limit wolnych kodów, ale będą kolejne tury i mieszkańcy Łomży też mogą spróbować wygenerować taki kod 1 października i 2 listopada.
1: Sońca i Koroście.
2: Czyli SK.
1: SK w Radiu SK. SK.
3: Teramy?
11: Ta, nasza kolej.
3: Dzień dobry, kochanie. Witamy bardzo serdecznie. Długo czekaliśmy na ten moment, kiedy będziemy mogli odezwać się wreszcie w Radiu SK.
11: Radio SK. Sońca Krościel, SK w Radiu SK. Rzadko się coś robi, rzadko pierwszy raz robi się drugi raz, a to w naszym wypadku taka właśnie sytuacja. Więc cieszę się, że jesteście z nami i możemy to zrobić grupowo.
3: Tak. Tak, róbmy to grupowo. Tak naprawdę, proszę państwa. O. Dyrektor pozwolił nam wybrać sobie pierwszą piosenkę i wzięliśmy Justina Biebera. To dużo o nas mówi.
11: Znaczy wzięliśmy coś innego, on powiedział, to nie może być. Jest Justin Bieber, Nicki Minaj. Gramy w Radiu SK. Nicki Minaj.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. W Radiu SK również od dzisiaj nowy program popołudniowy. Sonita Rościel, czyli SK w Radiu SK. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz, witamy, dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Pierwsze recenzje już, proszę państwa, płyną. No. Napisała moja żona.
1: No.
0: Nie uwierzysz. Napisała tak, pierwsze koty za płoty.
1: A wiesz, że twoja żona napisała również do mnie?
0: Co napisała?
1: I napisała, ty fajnie, a ten mój do...
0: Nie. Poczekaj, ale to ty jesteś ten jej.
1: Nie, ty jesteś ten jej, a ja no, jestem ten jej, jak ty nie wiesz.
0: Pierwsze koty za płoty, wiesz co to tak naprawdę oznacza?
1: To znaczy, że było bardzo źle, ale ona nie jest w stanie ci tego powiedzieć.
0: A jednocześnie...
1: Ci, nie, martw się, Marcin, jak pierwszy raz byliśmy razem w sytuacji intymnej, to też ci poszło umiarkowanie,
0: poczekaj.
1: A teraz już jest w miarę dobrze.
0: Wtedy też dostałem takiego SMS-a.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee. Happiness is so sad. To jest taki przewrotny tytuł, proszę Państwa, że szczęście jest takie smutne. Tu Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. My tu jesteśmy dzisiaj pierwszy raz. Jesteśmy zestresowani. Nie znamy słuchaczy i chcielibyśmy, żeby słuchacze nam się trochę przedstawili.
1: Myślisz, że słychać po nas?
0: Myślę, że słychać. Mati, widać po mnie. Kojarzysz tego mema Mati, widać po mnie, nie?
1: Teraz będzie słychać po nas? Takim memem z nami. Mam nadzieję.
0: Jest coś takiego jak Messenger Radia SK.
1: Tak, i tam się wysyła głosówki.
0: Aha. Gdybyście na przykład chcieli zrecenzować naszą pracę, można nas też obrażać. My jesteśmy bardzo otwarci na krytykę z tego względu, że my do niej przywykliśmy.
1: Nie mamy innego wyjścia w obecnej sytuacji.
0: Dokładnie. Tak jakby chcielibyście wyrazić zdanie na temat pracy Cinka, szczególnie Cinka, to zapraszamy serdecznie Messenger Radia SK.
1: Radia SK. Głosówki. Zapraszamy. Biorę to na klatę.
2: Sońta i Korościel.
3: Czyli SK.
2: Radio SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
9: No.
10: A tamta to jest mega.
9: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Ale to był ja. To co masz ty, Dawid Podsiadło w Radiu SK. SK, czyli Sońta Korosiel w Radiu SK. Dzisiaj zupełnie nowe popołudnie. No i poprosiliśmy was o opinię. Nie wiem, czy nie będziemy żałowali. Naszą skrzynkę odbiorczą eskowego Messengera zasypało dwoma dokładnie dźwiękami. Na początek Seweryn, posłuchajmy.
1: Ten Korosiel to nie jest przypadkiem ściągnięty z konkurencji?
2: Nie, proszę pana, nie, pan pomylił ewidentnie. Ja nie jestem ściągnięty z konkurencji, to Sońta jest ściągnięty z konkurencji.
0: Michał się napatoczył.
2: Ja się napatoczyłem, tak, tak.
0: Za mną od lat.
2: Także panu się pomyliło. Dalej pana lubimy, ale tutaj akurat troszkę się panu pomyliło. Czy ktoś jeszcze chciałby zrecenzować tę naszą, chciałem powiedzieć pracę, ale trudno to nazwać pracą, to co tu robimy?
3: No witam panowie. Nie jest źle, ale powiem jedno. Gorzej było i klaskali. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, czyli mamy jeszcze bufor, może być ciut gorzej.
2: Możemy jeszcze zanurkować, tak.

0: Nelly Furtado, Say It Right w Radiu SK. To jest program SK w Radiu SK, Sońta i Korościel. Słuchacze tu dzwonią i recenzują naszą pracę. Raz miło, raz niemiło, proszę Państwa, ale my jesteśmy otwarci na wszelką krytykę. Po to tu jesteśmy, słuchamy.
1: Bardzo dobry start, dobre wybicie z progu.
2: Tylko nie spadnijcie, panowie, na bóle. Pan Korościel coś o tym wie. Pozdrawiam.
3: Kolego, ja też coś o tym wiem, ponieważ to ja jestem tą bólą.
0: Wiesz co, a propos skoków i bóli, ta informacja nie przebiła się za bardzo do mediów, ale ja wiem, ponieważ jestem dobrze poinformowany, że Kamil Stoch zrobił takie duże pożegnanie
3: teraz
0: w jednej restauracji pod Zakopanem w miniony weekend dla 400 osób. Przyjechało około 100 skoczków i w sumie ważyli 1000 kilo.
3: I żaden nie ustał.
0: Żaden.
4: Sońta i Korościel.
5: Sońta i Korościel, czyli SK.
4: SK.
5: Radio SK.
4: SK.
5: Radio SK.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.

0: To coś, to jest nowość w Radiu SK, White 2115 dla znajomych.
1: On jest Polakiem, ten White?
0: Tak, to jest White Shore dla znajomych. Znasz, rozumiesz polski, słyszałeś tę piosenkę?
1: Rozumiem, rozumiem. Bardzo fajna piosenka, bardzo fajna. Za chwilę newsy będą w Radiu SK, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Ciężko powiedzieć, czy będzie jeszcze padać w Łomży, czy nie. Co prognozy, to różne obietnice, a pogoda i tak robi swoje. Tak naprawdę dziś aura pewnie samą siebie też zaskoczyła. Nie dość, że rano było wręcz gorąco, a miało nie być, to potem spadł też ulewny deszcz i kilka razy nawet zagrzmiało. No ale teraz jakby spokojniej w mieście. I jutro u nas też pogodnie i 21 stopni.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 16, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską. Zagrożenia dla mieszkańców nie ma, donoszą niemieckie media. Przy stacji transformatorowej w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej, znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
16: Sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
15: A Polska polskie służby badają teraz, przypomnijmy, pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Górnicy sprzeciwiali się m.in. kształtowi likwidacji zakładu.
0: Tuż po godzinie 14 1 września strony doszły do porozumienia.
12: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści.
15: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Uczniowie wrócili do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji i na przerwach.
17: Będą się ucznie bardziej przykładać do nauki.
18: Na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
19: Dla niektórych może negatywna zmiana.
20: Czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
15: Mówili uczniowie z olsztyńskiej dziesiątki. Telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela lub w nagłej sytuacji.
21: SK Łomża News.
22: Agata Krzewska. Łomżyńska baza sportowa powiększyła się o nowy obiekt. Przy SP1 oficjalnie otwarto dziś boisko ze sztuczną nawierzchnią. Boisko jest dla uczniów i wszystkich chętnych.
23: Cieszy fakt, że kolejny taki obiekt powstaje w naszym mieście. Wierzę w to, że będzie on zarówno przez społeczność szkoły podstawowej nr 1, jak także oczywiście przez dzieci z naszego miasta w pełni wykorzystany.
22: Mówił prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. To anonimowa diagnoza miasta, do której zachęca ratusz. Do połowy września każdy mieszkaniec Łomży może anonimowo wskazać, jakie problemy społeczne i codzienne uciążliwości są w mieście najbardziej palące. Ankieta jest na stronie ratusza.
21: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
24: Witajcie, kochani, jesteśmy tu już drugą godzinę, także mała rutyna zaczyna wchodzić.
1: Zaczynamy się nudzić.
24: Zaczynamy się trochę nudzić. Nie, tak naprawdę jest super, coraz lepiej się tutaj czujemy. Kawa jest bardzo dobra, woda niegazowana jest bardzo dobra, powietrze czyste, super, bardzo, bardzo
1: fajnie. No i hity są najlepsze, proszę państwa.
24: A jak?
1: Anywhere.
24: A jak?
1: Piosenkarka jest podpisana Rita Ora. Dobrze, że jesteśmy, od razu poprawimy ten błąd, tutaj jest literówka.
24: Rita Orze, tak?
1: Rita Orze powinna być, więc Rita Orze, Anywhere.

0: Guru Josh Project Infinity 2008. Wiesz, gdzie pierwszy raz słyszałem tę piosenkę? Nie zgadniesz.
1: Nad Morzem Polskim.
0: Nie.
1: Nad Dorszem.
0: Co było w 2008 roku?
1: W 2008 roku były jakieś igrzyska.
0: Igrzyska olimpijskie w Pekinie. Ja byłem w Pekinie i słyszałem w Pekinie tę piosenkę. Chińczycy byli absolutnie zachwyceni zachodnią muzyką, bo to jeszcze nie było takie zupełnie powszechne, że Chińczycy słuchali zachodniej muzyki, wiesz?
1: No, ale odwdzięczyli nam się samochodami.
0: Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, telefonujecie w sprawie nowego popołudnia w Radiu SK, ale nie zawsze jesteście zadowoleni. No co tu dużo gadać.
2: Dzień dobry panu redaktorom, ja tylko takie małe pytanko mam. A co z panem Pirowskim i Pawełkiem? Gdzie oni są? Przecież to jest ich godzina już.
1: No jak to gdzie są? Tak się składa, że Pawełek jest tutaj.
3: No jak to? No właśnie, ja tu jestem cały czas.
1: Dzień dobry, co gorsze, zdradzając wam trochę kulisów, dzisiaj był tu też Janek i podobno taki dał nam takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek na szczęście. Natomiast ja myślę, że oni go tu schowali na wszelki wypadek w schowku na Janka. Aha. Gdyby nam nie szło, on tu wychodzi cały na biało.
0: Ja ci powiem, że ja mam nadzieję, że on... Ja go lubię, ale ja mam nadzieję, że on jutro nie przyjdzie już. Niech zadzwoni, jak ktoś chce, a nie, że będzie przychodził.

0: David Guetta i Andrea Bocelli. Tego nie było w moim bingo i już jest, proszę Państwa. To jest nowy popołudniowy program w Radiu SK. Recenzje płyną też na Instagrama Radia SK. Napisała Elwira. Całkiem zabawni ci nowi prowadzący. Myślę, że to jest nasz Max, że więcej nie będzie.
1: Tak, tak, ale wiesz co, to jest miłe, że ludzie próbują nas pocieszać w ten sposób. Mi to trochę przypomina, bo może powiemy, że my mamy same córki. Cinek ma 2 córki, a ja mam 3 i wiesz, że moja córeczka miała 3 lata i mówi, że narysowała naszą rodzinę, w sensie moją żonę, mnie, tam siostry. Tam było 5 po prostu takich kijów z głowami i ona mówi, no i jak ci się podoba, tatusiu? A ja mówię, bardzo ładnie, to tak samo ci słuchacze, tak. Całkiem zabawni.
0: Jest kolejna recenzja, dostałem SMS-a, treści pomagam.
2: Sońta, Goroście, czyli SK, SK w Radiu SK.
3: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 zł i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest

0: Måneskin to Morello Gossip w Radiu SK. Soń tak Rosiel, czyli SK w Radiu SK przypadek? No nie sądzę, oczywiście. Dzisiaj nasz pierwszy program, nasze nowe pierwsze popołudnie z Radiem SK. Nasz pierwszy raz po prostu i dlatego ośmieliśmy się zapytać was o zdanie. Już żałujemy!
1: Panowie, jak na pierwszy raz, dobrze jest, naprawdę cacy, ale z pieprzykiem trochę, z pieprzykiem, żeby ostro było chwilami.
2: Rozumiemy, ale to jest, proszę pana, tak jak pierwsza randka. No na pierwszej randce nie odkrywasz wszystkich kart. Trochę tak patrzysz na nią, obwąchasz trochę może.
0: Powiem tak, każdy ma różny rozmiar pieprzyku, prawda?
2: Tak.
0: I mamy tak duży, że trzymamy na ostatni program.
2: My mamy taką średnią europejską pieprzyku.

0: Shakira, Hips Don't Lie. Po polsku to będzie Biodra Nie Kłamią. I to jest taka metafora. Tu nie chodzi o to, że wiesz, że biodra nie kłamią w sensie ścisłym, literalnie. Mhm. Tylko to jest taka metafora i pytanie do ciebie brzmi, co ona mogła mieć na myśli, mówiąc, że biodra nie kłamią.
1: Ona, ja ci powiem, co ona ma na myśli, a potem ja ci powiem, jak ja to rozumiem.
0: Dobra.
1: Ona ma na myśli to, że biodra mówią zapraszam, bo tańczę tego, a ja to rozumiem tak, że biodra nie kłamią, widać ile zjadłem.
0: Tak, bo to jest tak, chyba tak samo jak z leggingsami, nie?
1: Że to prawda, absolutnie.
0: Matkę oszukasz, ojca oszukasz, a leggingsów nie oszukasz.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: hity na czasie w Radiu SK. To jest duet Fast Boy, dwaj bracia. Piosenka nazywa się Music Sounds, czyli dźwięki muzyki. Czyli to jest tak, jak nazwiesz piosenkę nazwą roboczą i potem zapomnisz zmienić już, jak ją wypuszczasz, i zostaje dźwięki muzyki.
1: Ale wiesz co, bo ty teraz trochę oszukałeś słuchaczy, bo zabrzmiało to tak, jakbyś ty wiedział, że to są bracia, a tak naprawdę, proszę państwa, 10 sekund temu on sprawdził, o Jezu, co to jest ten Fast Boy? Sprawdził i teraz, no, to są bracia, znamy ich, nazwali Music Sounds. Trochę żenujące, no ale nic, będzie lepiej.
0: To cały ja!
1: Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram Jakobs. Kość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
10: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
9: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.
9: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
12: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
13: Sformułowanie Gen Z.
14: Pokolenie młodych.
15: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
12: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
16: No można się zakochać, nie?
17: Nie, no tak.
9: SK Reakcje.
11: SK Reakcje.
12: Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
9: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
12: Hanczak, zapraszam.
18: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdziekolwiek jesteś,
12: cokolwiek robisz,
9: miej Eskę przy sobie.
12: Apka Radio Eska.
9: Radio Eska. To hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
21: Gąbrzy nadal około 20 stopni na termometrach, ale niebo mocno zachmurzone. Gdzieś może jeszcze przejść przelotny deszcz, chociaż największe opady mamy prawdopodobnie za sobą. Jutro pogodna łomża i słonecznie, do 21 stopni maksymalnie w środę. W czwartek do 22, a od piątku do niedzieli po 19 stopni.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Minęła 17. SK News. Jakub Konieczkowicz. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
23: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej numer 91C oraz drogi krajowej numer 92 w stronę Katowic.
22: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, w wypadku ciężarówki wjechała w pojazd służb drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Miałaby wyjaśnić aferę wokół Zonda Krypto. Jarosław Kaczyński zapowiedział projekt ustawy w tej sprawie. Komisja miałaby liczyć 15 ekspertów i, jak podkreśla PiS, prezes PiS, nie byłoby w niej polityków.
24: Ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
22: A przypomnę, sprawa zonda krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Pisiewicza. Usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Zerwał linę energetyczną i odleciał. Trwają poszukiwania pilota śmigłowca. W Tarnobrzegu miał zerwać linię wysokiego napięcia, wylądował potem na pobliskiej działce, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Nikomu nic się nie stało, sprawie przygląda się tarnobrzeska policja.
0: SK Łomża News.
21: Agata Krzewska. W łomżyńskim szpitalu rozpoczęła się przebudowa budynku dziennej opieki psychiatrycznej. Inwestycja pochłonie ponad 5 milionów złotych i ma potrwać około 7 miesięcy. Na czas remontu pacjenci korzystają z pomieszczeń zastępczych, a opieka psychiatryczna jest kontynuowana. Gordonki w łomżyńskich żłobkach. Miasto chce pilotażowo wprowadzić zajęcia muzyczne dla najmłodszych. Będzie rytm, dźwięk i ruch, a przy okazji wsparcie rozwoju dzieci. Pilotaż pokaże, czy taka forma zajęć sprawdzi się w łomżyńskich placówkach. W sobotę narodowe czytanie w Łomży w Hali Kultury od 11. W tej edycji lekturą będą dziady Adama Mickiewicza.
0: Sońta i Koroście. Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
14: To jest nasz pierwszy raz w Radiu SK i jesteśmy już dwie godziny. To jest po pierwsze mój rekord, po drugie twój rekord, a po drugie jeszcze nikt nas stąd nie wyniósł, czyli chyba nie jest tak źle, albo po prostu już wszyscy stracili do nas siłę.
16: Ja myślę, że mają do nas jeszcze troszeczkę cierpliwości, wiesz, mają do nas cierpliwości, my wymagamy trochę takiej specjalnej opieki i cieszymy się, że szefostwo radiańskie jest dość wyrozumiałe.
14: Nie, poza tym dobrze, że są piosenki, a to jest akurat bardzo fajna. Temper City, Self-Aware w Radiu SK.

0: Web on a Fide, Zalia, Faust, nie ucieknę. To jest program SK w radiu SK. Sonita Jakorościel, witamy serdecznie. Jesteśmy troszkę onieśmieleni, bo przyszła tu pani, która przychodzi od lat i jest szefową gospodynią, pani Jadzia.
1: Dobrze, dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Pani ma taki głos, że ja trochę się boję i widzę, że pani na mnie tak patrzy, że a gdzie jest Pirowski i Pawełek, co ty
1: no
0: tu
1: tak,
0: robisz?
1: No to nie moja ekipa.
0: No właśnie, no właśnie. I zastanawiam się, czy współpraca między nami jest możliwa, czy pani sobie tego nie wyobraża?
1: Jakoś tak nie pasujecie tu.
2: Aha, a słuchała pani programu?
1: Nie.

0: Pożyczony Sylwia Grzeszczak. Sylwia Grzeszczak była jedną z gwiazd, które wczoraj prowadziły ten program popołudniowy i zapowiadały, że dzisiaj tu będzie ktoś nowy, czyli my, Sonda Korościel, SK w Radiu SK. Dziękujemy za taki support. Zagrać po Sylwii Grzeszczak, to jest coś, proszę Państwa. Natomiast ja teraz, jeśli pozwolicie, trochę prywatę, dzisiaj jest 1 września.
1: Bardzo proszę, Cinek, bardzo proszę, po to jesteśmy w Radiu SK, żebyś uprawiał prywatę.
0: Dzisiaj urodziny ma moja kochana żona.
1: A wiesz co, ja już to mam pierwszy żart, bo twoja żona jest z Gdańska, prawda?
0: Tak, to prawda.
1: To czy 1 września w Gdańsku już działy się gorsze rzeczy, także wszystkiego dobrego.
0: W każdym razie zastanawiam się, co jej kupić na urodziny. Aha. Tort czy torta?
1: A, nie wiemy, jak się to odmienia. Nie wiadomo. Kup jej sernik albo sernika. Kurczę.
0: Makowiec albo makowca.
1: Mamy problema.
0: Albo problem.
1: Może...
2: Sonda. Korościel.
3: I Korościel. Czyli SK.
2: W Radiu SK.
3: SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: kaszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Bez końca, czyli Oskar Cyms, znany też jako Cymsu na swoim Instagramie. Słuchacie Radia SK i to jest nasz pierwszy program. Sońta Korosiel, czyli SK w Radiu SK.
1: Radio SK. Radio SK.
0: Tak.
1: Radio SK i już.
0: Recenzje płynął cały czas. Bardzo za wszystkie dziękujemy. Posłuchajmy.
2: No cześć chłopaki, ja tak trochę z weselna wam złożę życzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia i żeby wam antenki dobrze fale radiowe odbierały. Trzymajcie się i słucham was cały czas.
1: Moja żona to była, wiesz?
0: To była twoja żona? Cieszy mnie bardzo, że martwi się o nasze obie antenki.

0: Whatever Turns You On w Radiu SK. Za ten numer odpowiadają artyści, którzy się nazywają Axwell i Bon.
1: Axwell teraz, i Bon, tak.
0: Tak, i teraz jest zagadka dla ciebie, Cinek, bo tak jak jeden z tych artystów brzmiała kiedyś stolica jednego z krajów europejskich i pytanie do ciebie brzmi którego?
2: No Niemiec.
0: Niemiec, Bon. Tak, Axwell był stolicą Niemiec. Nie, Bonn to było stolicą RFN wtedy, nie?
2: RFN,
0: Berlin
2: tak,
0: był
2: tak,
0: NRD,
2: tak.
0: A Bonn RFN. My jesteśmy strasznie starzy.
2: A Radio SK uczy i bawi.
0: Oczywiście. A wiesz, jak nazywa się Bonn do toalety?
2: Talon, no, nie.
0: Nie, Bonn do toalety, jak się nazywa?
2: Bonn do toalety.
0: Nie, kupon.
2: O nie.
3: Sońta, Krościel, czyli SK. SK w Radiu SK.
4: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: I po reklamie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Będziemy się powoli żegnać, proszę Państwa. Pierwotnie mieliśmy tu siedzieć do 20, ale szef dzwoni i mówi, idźcie już do domu. Ale nie, my posiedzimy do 20, a co, to źle? On mówi, nie, nie, wszystko dobrze, tylko odpocznijcie i teraz nie wiemy.
1: Jak się czujesz po pierwszym razie?
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Miałem już gorsze pierwsze razy i więcej wstydu po tych pierwszych razach, a potem trochę
1: jest
0: trochę
1: całkiem nieźle, całkiem nieźle. Ja, tak jak po pierwszym razie, czuję się zmęczony, ale szczęśliwy.
0: Trochę dłuższy był ten, prawda?
1: Tak.
0: No nic, Sońta i Korościel, bardzo nam było miło. Jutro tu będziemy o 15, tak?
1: Tak, przed 15, tak. Porozmawiamy o waszych pierwszych razach.
0: O właśnie.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
12: Błądzę już po tym całym pogodowym zamieszaniu spokojniej. No ale też chłodniej. Około 16 stopni teraz na termometrach. A w nocy spadek do 13. Jutro czeka nas słoneczna środa, chociaż słońce też będzie często się chować za chmurami. Ale parasol już się nam nie przyda. No i jutro u nas 21 stopni.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
13: Minęła 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sprawca podpalenia fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej działał tak, jakby dokładnie znał rozkład jej pomieszczeń. Wynika z ustaleń służb, do których dotarło Radio SK. Sprawca miał wrzucić płonącą butelkę z benzyną do budynku, w którym znajdowały się najważniejsze elementy elektroniczne. Był dobrze przygotowany i nie pozostawił odcisków palców. Podpalacza spłoszył alarm. Służby szukają zaginionego operatora filmowego. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Nad jeziorem Lubiąż mężczyzna nie przyszedł do pracy w Gorzowie, gdzie kręcony jest serial.
14: SK Sport News.
13: Raków Częstochowa ma nowego trenera. Stanowisko zajął Dawid Szulczek. Był już selekcjonerem Warty Poznań i Ruchu Chorzów. Pierwszy sprawdzian w czwartek. Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Jutro kolejna walka o awans w siatkarskich mistrzostwach Europy. Polki zagrają z Holandią. Stawką tego meczu miejsce w półfinale rozgrywek.
14: SK Łomża.
12: Aga Zakrzewska. Podlaski czek turystyczny po raz kolejny okazał się hitem. Ponad 6600 bonów rozeszło się błyskawicznie. Kody najczęściej generowali turyści indywidualni, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
15: I całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
12: Pozostałe czeki zgarnęli seniorzy i duże rodziny. A czek to 300 zł wsparcia do pobytu w naszym województwie. Prace projektowe mają rozpocząć się na dniach. Chodzi o dworzec kolejowy w Łomży. Obiekt powstanie od strony ulicy Kolejowej i ma być gotowy w 2028 roku. Więcej czeka do przeczytania na sk.pl.
14: Impreska.
16: Impreska.
14: Impreska.
16: Eska.
14: Eska.
17: Nie ma to jak dobrze zacząć rok szkolny, czyli po apelu czas na imprezkę. Co wy na to? Nawet jeżeli nie chodzicie do szkoły, to imprezka też się należy. Program, przy którym można potańczyć, ale można też po prostu poodpoczywać i pochillować. Hanczak zapraszam. No i do chillowania na początek Teddy Swims.

0: Oczywiście, że kochamy Zalię i nie musi prosić. Tylko kochaj mnie to Zalia na antenie Radia SK w imprezce, tak na dobry początek tego wieczoru, na dobry początek nowego roku szkolnego możecie do mnie zadzwonić. 664-402-302. Dzwonicie właśnie teraz, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Sprawdzimy, jak tam refleks po wakacjach. 664-402-302. Oczywiście nie trzeba wcale chodzić do szkoły, żeby do mnie zadzwonić. Każdy może. Tak jak do kumpla. Numer jest taki, wiecie, no prawie darmowy, albo za jakieś grosze, zależy ile płacicie za połączenie. Bo nie jest to żadne 0700. 664-402-302. Słuchawka przy uchu. Halo, dzień dobry.
1: A dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: No, Tomek.
0: Tomek, rzecz, która przyda się w szkole na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tomister.
0: Pięknie, dobra. To miejsce, do którego można pójść na wagary na pierwszą literę twojego imienia.
1: Tawerna.
0: Dobre. To jeszcze jedno, niekoniecznie szkolne. Co można robić we wrześniowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia?
1: Tańczyć.
0: I tak w imprezce bym dodał, ale można po prostu się poruszać przy czym chcecie. El Perdón już teraz, a dla ciebie, Tomek, mam meskowe gadżety.
1: A dziękuję ślicznie.

Wbrew tytułowi tego hitu, mamy jeszcze 3 tygodnie lata, przynajmniej w kalendarzu. I mam nadzieję, że pogodowo też jeszcze to lato ostatniego słowa nie powiedziało. Ale fakt faktem, mamy 1 września, czyli 1 dzień szkoły i pewnie w wielu miejscach ten dźwięk dzisiaj wystraszył. W takim razie, skoro zaczęliśmy ten nowy rok szkolny i cieszę się, że zaczynacie go razem z Radiem SK, będzie tej jesieni dużo się działo, to może zacznijmy od nieprzygotowań. No, wiadomo, że nowy rok szkolny to nowy limit nieprzygotowań, więc nie ma na co czekać, można je zgłosić już teraz, 1 września, nawet nie chodząc do szkoły. Dawajcie znać, z czego chcecie zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj wieczorem. Czekam na głosówki.

0: tamta, tamta, tamta, o, to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: Lambada, trochę Jennifer Lopez i Pitbull. To jest Radio SK w imprezce Hanczak z tej strony. 18.38 na zegarkach. To jest czas, kiedy otwieram dziennik i zaczynam notować nieprzygotowania w nowym semestrze. Od 1 września przecież nie ma na co czekać. Iwona nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK, zgłosiła nieprzygotowanie z pójścia do szkoły swoich dzieci.
1: To, że ja zaczynam rok szkolny, bo jestem nauczycielem, to wiedziałam, ale to, że moje dzieci też idą do szkoły, to już jakoś nie wpadłam na to, no i jeden poszedł w za krótkich spodniach, a drugi poszedł w za krótkiej eleganckiej koszuli. Bo mamunia zorientowała się wieczorem, że dzieci też muszą pójść elegancko ubrane do szkoły.
0: Matka roku po prostu. No ale to się zdarza. Natomiast to jest dowód na to, że wieczorową porą hasła, które padają w domach typu potrzebuję na jutro bibułę, albo Bristol, albo papier kolorowy, nie są domeną tylko dzieci.

0: prosto z nowego, gorącego jeszcze, bo wydanego dopiero co albumu Passenger, czyli hit Alexa Warrena na naszej antenie. 5 minut zostało do godziny 19, tuż po 19 między innymi tegoroczny hymn męskiego grania, ale wcześniej jeszcze zgłaszacie nieprzygotowania na dobry początek roku szkolnego i nowego sezonu w Radiu SK. Nagrała się Asia na Messengerze Eski.
1: Cześć SK,
0: cześć.
1: Ja mogę zgłosić nieprzygotowanie w tym tygodniu na lekcję gotowania, ponieważ nie będę gotować w tym tygodniu wcale, bo mój wspaniały partner zamówił mi catering na ten tydzień, także dziękuję, jest cudowny.
0: Wspaniale. Tylko teraz pytanie, czy zamówił ten catering tylko tobie, czy zamówił go także dla siebie? I czy w takim razie to może też oznaczać, jeżeli zamówił dla siebie, że on po prostu nie chce, żebyś ty już gotowała? Wiesz, o co chodzi.
2: Dobre, ale nie rób więcej.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
5: gdy Robert strzela na wyjeździe,
4: gdy siatkarze gromią do zera,
6: wiesz o tym pierwszy.
7: SK Sport News.
8: SK Sport News.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
8: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
9: SK Sport News w Radiu SK.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światło Wood od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 000 piosenek.
2: To więcej niż jeden

0: najlepsze nowe hity przez cały tydzień w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Chcesz wiedzieć, jak seniorzy reagują na współczesnych raperów?
1: Może jestem starej daty, ale nie lubię takich wulgaryzmów.
0: A jak generacja Z reaguje na ulubione hity swoich rodziców?
2: Nie, Boże!
0: Włącz program SK Reakcje. SK Reakcje. Kilka pokoleń, wiele emocji, jeszcze więcej uśmiechu.
3: Obejrzyj, kiedy chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
0: Nerdsfera. Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: I po reklamie.
8: Łomża na czasie.
9: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jeżeli zastanawiacie się, co tu robić w Łomży na przykład w najbliższy weekend, no to na przykład w tę sobotę w Hali Kultury od 11 odbędzie się Narodowe Czytanie. Tegoroczna odsłona będzie poświęcona dziadom Adama Mickiewicza. Udział oczywiście bezpłatny, a dzień później, w niedzielę, ruszy piknik sąsiedzki. To my sąsiedzi na Placu Niepodległości od godziny 14. Będą koncerty, występy muzyczne, pokazy iluzjonistyczne, mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, a wieczorem DJ Sandra Rowe i pokaz laserów do muzyki techno.
10: Muzyką się żyje.
3: My Body Isn't Ready. To jest nowy hit Sombra, który jest numerem jeden gorącej dwudziestki, który na pewno zagram wam niedługo w imprezce, poniekąd na pocieszenie, no bo my byliśmy ready, czyli gotowi na koncert Sombra. A on pominął Polskę, planując trasę koncertową. Artysta ogłosił dzisiaj światowe tournée You Are The Reason World Tour. No i niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę, bo Sombra najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Oskar Sims, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał, na przykład jak wygląda jego życie poza sceną i czy marzy mu się koncert na Narodowym. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story, premiera właśnie dziś.
11: Na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucą w oczy.
3: Cały wywiad z Oskarem Simsem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.
0: Imprezka.
12: Imprezka.
0: Imprezka.
12: Imprezka.
3: Ale w tej godzinie można zgarnąć bilety do kina na Nie patrz w dół 2 i jeszcze kasę, na przykład na popcorn. Napiszcie na sk.pl, co dodaje wam adrenaliny. Za kilka chwil do kogoś dzwonię. Hanczak z tej strony, startujemy z kolejną godziną imprezki.

0: Bruno Mars.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: A ze mną już teraz nie Bruno, tylko Tomek. Dobry wieczór, witam cię na antenie Eski.
2: Dobry wieczór, witam
0: wcześniej
2: wszystkich.
0: Byłeś na SK.pl. Dzisiaj pytam, co przyprawia was o podniesienie ciśnienia? Kiedy czujecie adrenalinę? Jak to jest w twoim przypadku? Co to jest za moment?
2: W moim przypadku jest to moment wejścia na scenę przed koncertem, ponieważ gram w orkiestrze dętej strażackiej miasta Kowal.
0: Pięknie!
2: Także jest wesoło.
0: Czyli rzeczywiście to jest taka ekscytacja, adrenalina, trochę trema i co? Czego się najbardziej zawsze boisz, kiedy wychodzisz na scenę?
2: Ogólnie tego, że w naszej orkiestrze gra około 40 osób, żeby to wszystko wypaliło, wszystko się połączyło i super brzmiało dla odbiorców.
0: A na czym grasz, Tomek?
2: Jest to saksofon barytonowy.
0: O kurczę, uwielbiam dźwięk saksofonu, a barytonowego to już w ogóle. Szkoda, że... A może masz pod ręką gdzieś saksofon, czy nie? Gdzie cię złapałem?
2: Nie, akurat nie. Kurczę, akurat no. Chodzę do domku po treningu.
0: No to po treningu czy po próbie?
2: Ale siłowym.
0: A, siłowym. No tak, bo trzeba mieć też niezłą parę, żeby w taki saksofon dmuchnąć. To umawiamy się, że następnym razem grasz dla nas na saksofonie, dobra? A na razie no mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 3 stówki na przykład na popcorn, napój, co tam jeszcze ci przyjdzie do głowy, tylko mam jedną prośbę, jak będziesz szedł do kina, to saksofon barytonowy zostaw w domu, dobrze?
2: Dobrze, nie ma problemu.
0: Żebyś nie przeszkadzał innym tam. Tam i tak będzie głośno w kinie.
2: A zabiorę całą orkiestrę.
0: Na dwa bilety, no super!
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Na ten seans miejsc już nie ma. Cała orkiestra zajęła całe kino. Zgłoszenia na sk.pl.

0: Hit jak najbardziej na czasie 1 września, czyli Ring My Bell, czyli zadzwoń moim dzwonkiem. Tak dzisiaj mogła zaśpiewać każda szkoła. I pewnie w wielu szkołach ten dzwonek zadzwonił pierwszy dzisiaj. Za chwilę sprawdzę, z czego zgłaszacie nieprzygotowani już od 1 września. Niekoniecznie, kiedy chodzicie do szkoły. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Tymczasem dzisiaj pierwszy dzwonek zadzwonił też dla nich, naszych nowych radiowych kolegów, których podkupiliśmy z konkurencji i teraz będą u nas robić dobre popołudnia. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie po południu, kiedy wracacie na przykład ze szkoły albo z pracy do domu, włączcie ich, bo to jest naprawdę niezłe duo. Jutro będą od 15 razem z wami, a tymczasem za kilka chwil kolejne hity na czasie gram w imprezę. Będzie m.in. My Body Isn't Ready od Sombra, no i jeszcze Galaxy od Kungsa na prośbę Elwiry, która poprosiła o ten hit dla swojego syna.
1: Promocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: I tak będziemy wspólnie przy takich hitach spędzać te jesienne wieczory. Jutro i pojutrze akurat mnie nie ma, ale ogólnie będę wieczorami z wami. Mam nadzieję, że wy też dopiszecie. Handjack z tej strony to imprezka. Kungs i Theophilus London już za nami z hitem Galaxy na 15 minut przed 20. Dzisiaj zgłaszacie nieprzygotowania. Tak na dobry początek roku szkolnego, miejmy to już z głowy, już są tacy, co mimo, że rok szkolny na dobre się nie zaczął, nieprzygotowanie zgłosić muszą. Janusz na przykład, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK, wykorzystał chyba limit na wszystkie najbliższe semestry.
1: A cześć Radio SK, a ja to jestem nieprzygotowany ze wszystkiego. I z chodzenia do szkoły, i z powrotu do szkoły, i z wożenia do szkoły, i z gotowania, i ze sprzątania, i ze wszystkiego. Jedynie jestem gotowy na WF. Ambitny plan. Cały tydzień września. Codziennie treningi po 10 km. To będzie wbiegnięcie w rok szkolny, a nie chodzenie i uczenie się. Hej!
0: I on naprawdę biega i jeszcze nagrywa. No naprawdę szacunek, szacunek. Szóstka z WF-u się należy, nieprzygotowania inne wpisuje, ale jakoś tam się pewnie zatrą za kilka dni mimo wszystko. Z drugiej strony tak sobie myślę, że no ja też uważam, że w życiu trzeba mieć dystans, ale ty jakoś tak, Janusz, to inaczej zrozumiałeś niż ja. 10 kilometrów. Sabrina Carpenter, Espresso już teraz w imprezce.

Rok szkolny dopiero się zaczął, a MJ Deli już z piątką w dzienniku. No a konkretnie to w Rap 20, bo wczoraj numer 5 właśnie do MJ Deli należał i to była nowość. Jak to na szczycie? A to wam powiem za chwilę. Za chwilę też 20 na zegarkach, a potem gramy dalej. Między innymi pojawi się Tame Impala, będzie Martin Garrix i Ed Sheeran. No i jeszcze coś premierowo wam zagram.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
9: I po reklamie.
10: Łomża na czasie.
11: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Jak tam po rozpoczęciu roku? Mogę się założyć, że niektórzy pewnie i tak nie mogą doczekać się już weekendu. No i w sumie to zrozumiałe, bo mocne wydarzenie przed Łomżą. Piknik integracyjny to my sąsiedzi. W tę niedzielę na Placu Niepodległości. Gwiazdą wieczoru będzie Sandra Rowe. Zaplanowano też widowiskowy pokaz laserów z muzyką techno. Ale nie tylko techno klimaty tego dnia, bo wystąpi też Julita Kaczyńska, zespół Bosman, Kaja Lenart i zespół Leczcami. No i będą pokazy BK Stepu czy pokaz iluzjonisty Marcina Narewskiego.
12: Muzyką się żyje.
13: Miley Cyrus powraca. Ogłosiła, że 18 września ukaże się jej nowy album. Będzie to jej 10. studyjna płyta. Tymczasem Prima Ballerina to jest nowość od Margaret, którą usłyszycie w imprezce jeszcze dzisiaj wieczorem. To jest singiel promujący epkę pod tytułem Voice, czyli drugą z trzech części nadchodzącego albumu tej wokalistki. Pierwszą częścią, przypomnę, było Barry. To jest epka promowana m.in. singlem Let You Talk About It. No i będzie jeszcze epka pod tytułem Mind. No i w ten sposób Margaret da nam pełen album. Artystka zapowiedziała już wyjątkowy premierowy koncert, podczas którego usłyszymy cały nowy materiał na żywo. Ten koncert 11 grudnia w Warszawie. Przed nami finał letnich brzmień. Ostatnim przystankiem będzie Poznań. W piątek wystąpią tam m.in. Vito Bambino, czyli Julia Wieniawa. W sobotę z kolei Mrozu z Big Bandem i to jest naprawdę mocny koncert. Oczywiście Kaśka Sochacka zawsze super, Ewa Farna też, jeszcze do tego bracia Kacperczyk. Nie zabraknie też projektu Babie Lato. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem jeden najnowszego notowania. Kili wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, tam można głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w STF każdy poniedziałek po 23. Jak tam plany lekcji już podane na jutro? Co macie pierwsze? Jeśli chodzi o plan hitów na tę godzinę imprezki w Radiu SK, to Dracula i Tame Impala z Jenny na dobry początek, potem jeszcze m.in. Martin Garrix i Ed Sheeran z hitem Repeat It. Tu Hanczak, witajcie!

0: Jeżeli teraz słuchając radia podśpiewujecie sobie ten refren Głuchej Nocy, no to znaczy, że jesteście zaawansowani. Ale jeżeli znacie dokładnie cały tekst, to jesteście już w grupie naprawdę mocno zaawansowanej. Głucha Noc, Peja Slamsa, tak już za nami, a teraz dowód na to, że SK wspiera i promuje młodych twórców i małych twórców też.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Imprezce Zagram mam teraz kawałek bardzo tajemniczego projektu, który nosi nazwę Riviera i na przykład na Instagramie ma raptem 113 obserwujących. No to Radio SK ma trochę więcej, zdecydowanie, bo zbliżamy się do ćwiartki miliona. Ale kawałek, ich wersja bardzo znanego hitu, wybija się coraz mocniej. Jestem bardzo ciekawy, jak wy ją przyjmiecie na antenie Radia SK. Trochę cofamy się w czasie, bo 15 lat temu ten hit wylansował Sean Paul. Ale teraz mamy nową wersję. She Doesn't Mind. Pamiętacie? Riviera Vesce.

0: Plusem tego, że po 20 jest już ciemno, jest to, że takie hity brzmią wieczorami naprawdę doskonale. Zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś w drodze, albo na przykład słuchacie tego kawałka w pokoju z przygaszonym nieco światłem. Swedish House Mafia, Illegally Happiness is So Sad. Impreza w Radiu SK. 20.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony. Za chwilę Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, ale mam nadzieję, że wy też wpadniecie, bo mam dla was koszulkę z napisem cześć. Jakbym prowadził taki live sprzedażowy gdzieś na TikToku, to bym zachęcał, na przykład mówiąc, że jest z naszej nowej kolekcji, że mamy różne rozmiary, że można na przykład wyjść w niej na miasto, albo na przykład ćwiczyć na WF-ie, albo zabrać w podróż ze sobą. No ale nie prowadzę live'a na TikToku, więc proponuję po prostu naszą eskową koszulkę w zabawie, do której zapraszam chłopaków i dziewczyny. Potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Pytanie też będzie tylko jedno. A jak się zgłosić? Na Messengerze Eski. Tylko zostawcie numer do siebie. Ewentualnie napiszcie pod 664-402-302.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.

0: like it. No, ja bardzo lubię męczyć was trochę na antenie i spotykać się z wami na tej antenie właśnie, ale to męczenie to takie przyjemne będzie. Hanczak z tej strony to imprezka, a po drugiej stronie Patrycja.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Tomek.
2: Witam.
0: Słuchajcie, za chwilę będziecie walczyli o eskową koszulkę, taką fajną z napisem cześć, no, ale trzeba będzie się trochę postarać. Będzie jedno pytanie wspólne, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Zobaczymy, kto dłużej tę piłeczkę będzie w stanie odbijać. Zaczynamy od Patrycji, a pytanie na pierwszy dzień września oczywiste. Co wkładamy do szkolnego plecaka, żeby nam się w szkole przydało? Patrycja.
1: No oczywiście książki.
0: Tomek.
2: Kanapka.
0: Wspaniałe, to jest mój team, zaczyna od kanapki. Patrycja?
1: No to jak kanapka, to i woda.
0: Dobrze, a może jednak przybory szkolne, Tomek?
2: Ekierka.
0: Patryk? Patrycja, przepraszam.
1: Mogę być Patryk, zeszyt.
0: Tomek?
2: Linijka.
0: Dobrze, widzę, że geometria tutaj już jest ogarnięta. Patrycja?
1: Ołówek.
0: Tomek?
2: Cyrkiel.
0: Patrycja?
1: Długopis.
0: Tomek? 3, 2, 1.
2: Ołówek.
0: Oj, ołówek już był. No i czas już minął też. No więc nie do końca udało nam się skompletować piórnik, ale najważniejsze, że jest kanapka. Patrycja, dla ciebie eskowa koszulka. Tomek wpisuje ci plusik za aktywność. Jak uzbierasz 3 plusiki, będzie 5 i koszulka, dobra?
2: Dobrze.
0: Dawid Podsiadło na błysk już teraz na antenie Radia SK w imprezce.

Sunflower to Post Malone i Swae Lee przed godziną 21 w imprezce w Radiu SK. A oni jak ten słonecznik rozkwitać zaczynają na antenie Eski od września. Sońta i Korościel. Codziennie po południu, teraz w Esce. Włącznie jutro od 15.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Łomża na czasie.
7: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wiadomo, że 1 września kojarzy się ze szkołą, powrotem do nauki i codziennych obowiązków. No ale czas na odpoczynek też się przecież musi znaleźć. No i właśnie taka opcja do relaksu i sąsiedzkiej integracji pojawia się na łomżeńskim horyzoncie. 6 września na Placu Niepodległości odbędzie się 6. edycja pikniku integracyjnego To My Sąsiedzi. Będzie muzyka, animacje dla najmłodszych, konkursy, pokazy i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie pojawią się lokalni artyści, a wieczorem występ DJ-ki Sandry Rowe i DJ-a Morena.

0: Radia Łomża News.
1: Ruszamy z magazynem reporterów Radia SK Łomża, Marta Żabłowska. Zapraszam. Coraz bliżej budowy dworca kolejowego w Łomży. Budynek dworca powstanie od strony ulicy Kolejowej.
2: To będzie bardzo nowoczesny, bezpieczny budynek, dostosowany do osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Do tego ładnie zagospodarowany teren, parkingi, infrastruktura rowerowa.
1: Mówił prezes PKP Alan Beru.
0: SK Łomża.
1: 49 nauczycieli z łomżyńskich szkół i przedszkoli odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. To stabilna praca, nieco wyższe zarobki i otwarta droga do ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Cieszymy się z tego, że nasza kadra dokształca się, zdobywa nowe doświadczenia. Dzięki temu też jakość kształcenia w naszych szkołach jest coraz wyższa, bo oprócz dobrej infrastruktury, o którą staramy się z roku na rok dbać, powstają nowe obiekty, otwieramy boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, 2 września podpisujemy umowę na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 4, no to bardzo istotne oczywiście jest też kształcenie naszej kadry, bo oprócz dobrej infrastruktury potrzeba tych dobrych nauczycieli, których oczywiście w naszych szkołach ma.
4: Co dla Pani oznacza uzyskanie tego tytułu zawodowego?
5: Bardzo dużo. Dzięki temu jestem w stanie teraz jeszcze lepiej uczyć, dzielić się swoją wiedzą. To dla mnie duże wyróżnienie, jak pewnie i dla wszystkich, którzy dzisiaj się tu znaleźli i bardzo dziękuję mojej placówce też, że mogłam tego dostąpić zaszczytu. Ja osobiście zaczęłam pracę w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, czyli w popularnej WECie, w 2021 roku, jeszcze na starych zasadach. W międzyczasie te zasady się zmieniły, więc robiłam mianowanie już na nowej ścieżce. Więc no, trzeba było troszeczkę czasu i motywacji, żeby się przygotować do egzaminu, ale myślę, że było warto. Przede wszystkim krocząc tą ścieżką mogę za kilka lat robić już awans zawodowy w kierunku nauczyciela dyplomowanego. Tak inaczej no to zamknęłabym sobie tą drogę. Jest to na pewno pewnego rodzaju nobilitacja, tak? Bo to już nie jest początkujący nauczyciel, to nie tylko dla mnie też jako lekarza weterynarii to jest dużo, bo rozwijam się jakby jeszcze w drugim kierunku oprócz weterynarii. Marta Dmuchowska.
1: Co w Pani pracy zmienia ten dzień, ten akt nadania nauczyciela mianowanego?
6: Na pewno czuję się doceniona, tak? Było dużo nerwów, przygotowań, wiadomo, że rodzina poszła gdzieś tam na boczny tor, tak? No bo wiadomo, trzeba było się przygotować. Człowiek chciał zaprezentować się jak najlepiej.
1: Ten zawód nauczyciela wygląda tak, jak Pani sobie wyobrażała, wstępując do niego?
6: To była moja wymarzona praca. Pracuję w przedszkolu od 5 roku, dopiero 5 lat, tak? Zmieniłam zawód. Wcześniej pracowałam jako instruktor nauki zawodu. Czuję się spełniona w tej pracy. Kocham to, co lubię, kocham dzieci i nie wyobrażam sobie, że mogłabym pracować gdzie indziej. Naprawdę. Największa radość chyba, jak dzieci podbiegają, przytulają się. To jest to, co kocham i naprawdę duża jest odpowiedzialność, tak, wiadomo, tak, to są dzieci, rodzice zostawiają dzieci pod naszą opieką, wiadomo, są dzieci grzeczne, tak, są dzieci wymagające, trzeba dostosować wszystko, tak, do każdego dziecka indywidualnie, nie można podejść, tak, do wszystkich jednakowo, ale warto to robić i naprawdę jest duża satysfakcja, kiedy dzieci są szczęśliwe, rodzice zadowoleni i kiedy jesteśmy też docenieni przez nich, tak?
1: A chciałabym jeszcze zapytać, czy będzie Pani starała się o kolejne stopnie?
6: Pewnie, tak? Że tak. No pewnie, że tak. Na pewno na tym nie zaprzestanę i warto inwestować w siebie, rozwijać się. Daje nam to dużo mojej takiej satysfakcji, tak? Dla samej siebie, ile jestem warta i myślę, że warto nie zatrzymywać się, iść cały czas do przodu i kształcić się i rozwijać. Jolanta Stelmachowska, przedszkole publiczne nr 10 w Łomży.
1: Łomżyńska baza sportowa powiększyła się o nowy obiekt. Przy szkole podstawowej nr 1 oficjalnie otwarto dziś boisko ze sztuczną nawierzchnią. Z boiska mogą korzystać nie tylko uczniowie jedynki, ale również wszyscy chętni. Mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
3: Ważny dzień dla całej społeczności naszego miasta, bo widzimy, że to boisko służy też dzieciom z osiedla, z okolicznych bloków. I cieszy fakt, że kolejny taki obiekt powstaje w naszym mieście. i wierzę w to, że będzie on i zarówno przez społeczność szkoły podstawowej numer 1, jak także oczywiście przez dzieci z naszego miasta w pełni wykorzystany. To pokazuje też, że warto inwestować w infrastrukturę sportową, że dzieci i młodzież chcą trenować sport, bo jest to oczywiście tutaj też i bieżnia, ale główne jest boisko. I to pokazuje też, że ciężko te alternatywne rzeczy, które mają też do wykorzystania młodzież, czyli i telewizja, i telefon, jeżeli damy im alternatywę, no to oni są w stanie to odłożyć na bok i skorzystać właśnie z takiego prozdrowego stylu życia. Sam miałem też przyjemność tutaj 2 tygodnie temu zagrać z młodzieżą z okolicznych bloków i był to fajnie spędzony czas. Nawet po zakończeniu meczu młodzież od razu zaproponowała, żebyśmy kolejne mecze zagrali wspólnie. To pokazuje, że jeżeli da się młodzieży, dzieciom pewne możliwości, no to one są w stanie też wykorzystać to w słusznym celu. Jeżeli chodzi o naszą młodzież, ja bardzo pozytywnie mogę się wypowiedzieć, dlatego, bo niejednokrotnie nasza młodzież udowodniała, że potrafi spędzać też dobrze czas. Oczywiście znajdą zawsze się sytuacje takie, które później gdzieś w mediach rzutują i pokazują to młodzież z drugiej strony, ale ja często biorę udział właśnie w takich wydarzeniach, w tej formie, można powiedzieć, aktywnej, nie tylko za mikrofonu czy za biurka, i widzę wielką radość i chęć spędzania właśnie w takiej tak wolnego czasu.
1: Mówi dyrektor szkoły Krystyna Kamińska.
7: Szkoła podstawowa numer 1 w Łomży od 2017 roku wyczekiwała na boisko. Boisko jest spełnieniem wieloletnich takich marzeń, pragnień. Udało się, jest piękne boisko ze sztuczną trawą, jest bieżnia trzytorowa i jest również skocznia w dal. Będziemy realizować lekcje wychowania fizycznego nie tylko na sali gimnastycznej czy na Orliku, co stanowiło pewną taką uciążliwość, bo trzeba było przejść na ten obiekt, ale będziemy korzystać z naszego boiska. I dla naszych uczniów, dla 1100 dzieci, które uczą się w szkole podstawowej numer 1 w tym roku, to jest naprawdę wspaniała wiadomość i taka inwestycja, która pozwoli połączyć naukę z rywalizacją sportową, z rozwijaniem zainteresowań sportowych, ale również pozwoli na uczenie współpracy, na rozgrywanie tych pojedynków sportowych zgodnie z zasadami fair play. Szkoła odnosi sukcesy sportowe, mamy wysokie miejsca, lokaty we współzawodnictwie sportowym, pojedyncze również sukcesy takie sportowe na arenie miasta czy nawet województwa, więc boisko daje możliwość rozwoju w zakresie lekkiej atletyki. To i ulubiona dyscyplina naszych uczniów, czyli piłka nożna. I tu mamy takie boisko, które już widać od momentu, kiedy zostało, może jeszcze tak nieoficjalnie otwarte, jest cały czas wykorzystywane. Także na pewno będzie wykorzystane. Mam nadzieję, że będzie zamontowany monitoring. W godzinach pracy szkoły na pewno to będzie obiekt sportowy, który jest na, jak gdyby dla uczniów szkoły podstawowej numer 1 w Łomży. Jeżeli chodzi o jakieś inne zasady udostępniania, to na ten moment jakby nie mam takich informacji. Mam nadzieję, że młodzi ludzie, którzy już teraz też przychodzą i korzystają, będą z szacunkiem odnosić się do tego, na co wszyscy czekaliśmy przez wiele lat.
1: Mówi nauczycielka wychowania fizycznego Alina Żelazna.
8: Daje nam większe możliwości prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, organizowania wewnętrznych zawodów typu bieg niepodległości czy tam bieg konstytucyjny. Możemy również rozwijać swoje umiejętności takie większe sportowe, żeby reprezentując szkołę na zawodach sportowych poprzez organizowanie tam zajęć pozalekcyjnych. Brakowało nam strasznie tego boiska, a teraz mamy własne boisko jedyneczki. Cała społeczność się cieszy, cieszy się Rada Pedagogiczna, cieszy się dyrekcja, a najbardziej chyba się cieszą nauczyciele wychowania fizycznego.
1: Z obiektu bardzo cieszą się uczniowie, którzy wcześniej musieli korzystać z Ornika przy ulicy Katyńskiej.
9: Nie będziemy musieli lepiej chodzić tak daleko.
10: Będzie lepiej. Ładne boisko mamy. To
9: pierwszy raz jesteśmy, bo tak to dużo osób tu często jest.
1: Brakowało takiego obiektu tutaj u was na terenie szkoły?

0: Tak, Piorunek.
1: Żyjemy w specyficznych warunkach politycznych w naszym mieście. Nie o wszystkim się mówi. Nie powiedziało się tutaj o najważniejszym. Najważniejsze jest to, że zanim to boisko powstało, polski rząd wymyślił program wspierania infrastruktury sportowej w regionach, który zaproponował samorządom województwa i dopiero te samorządy województwa, prawda, robiły całą robotę, wybierając poszczególnych beneficjentów w regionach. Samorząd województwa podlaskiego przeznaczył na to kwotę 6 milionów złotych, w tym 730 tysięcy przekazał miastu Łomża, właśnie wybierając to boisko do programu. Oczywiście do tego dołożyło się ministerstwo z tą samą kwotą, bo taki był schemat, i brakującą kwotę wyłożyło miasto Łomża. Także trzech partnerów, polski rząd, województwo podlaskie i miasto Łomża, są jakby partnerami i stworzyli to piękną inwestycję, którą dzisiaj mamy przy szkole numer 1. Zresztą podobny schemat był kiedyś z orlikami. Jak pamiętacie, ja 15 lat temu byłem koordynatorem orlików na województwo podlaskie. Zbudowaliśmy 72 orliki, w tym 3 orliki w Łomży. Również podobny schemat obowiązywał. Wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób finansowania bazy sportowej właśnie w miastach typu Łomża, gdzie nie zawsze są pieniądze na to, żeby całkowicie wkładać swoje pieniądze. Nie zawsze są też programy europejskie czy jakieś inne programy związane z rozbudową bazy sportowej, a ten schemat jakby się sprawdzał i dzisiaj mamy to piękne boisko tutaj w Łomży.
2: SK Łomża.
0: Marta Żabłowska. W Kolnie niedaleko Łomży powstał pierwszy samorządowy żłobek. Jest nowocześnie i kolorowo. O szczegółach mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
3: Pierwszy w samorządzie, bo kiedyś żłobek w Kolnie funkcjonował. Natomiast postanowiliśmy ten żłobek wybudować ze względu na to, że po pierwsze były dostępne środki z KPO w kwocie ponad 90%. Otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych. A po drugie widzimy taką potrzebę. Być może dzieci rodzi się mniej, ale coraz trudniej pogodzić jest pracę zawodową z opieką nad dziećmi, więc chcemy stworzyć miejsce, bo budynek nie załatwi sprawy. To musi być przede wszystkim kadra, która bardzo profesjonalnie zajmie się tymi najmniejszymi naszymi pociechami i zapewni rodziców, że dzieci będą miały należytą opiekę, i tak będzie w naszym żłobku miejskim. Chcemy ułatwić życie rodzicom i ułatwić też podejmowanie decyzji, żeby tych dzieci mieć jak najwięcej, bo widzimy, co się dzieje w Polsce, że jest ogromny niż demograficzny, więc chcemy zapewnić jak najlepsze warunki. Te warunki naprawdę tu są bardzo dobre, będą rodzice mogli obejrzeć, porozmawiać z kadrą, która będzie zajmować się naszymi najmłodszymi skarbami, ale trzeba dodać też, że mamy bazę żywieniową bardzo dobrą, bo mamy wyśmienitą kuchnię w przedszkolu miejskim, która będzie obsługiwała nasz żłobek, więc nie będzie to catering. Jedzenie będzie bardzo świeże i przygotowywane tutaj na miejscu.
0: Mówi dyrektor żłobka Katarzyna Krasińska.
4: Na chwilę obecną mamy około 40 dzieci. Mamy 3 grupy wiekowe, które będą w 3 salach, każda grupa oddzielnie. Wszystkie dzieci możemy mieć ponad 60, nawet na standard, który mamy 75. Grupy nazywają się Malinki, Cytrynki i Jagódki. Opieka całodzienna to jest 10 godzin. Żłobek jest otwarty od 6.30 do 16.30. Opieka jest zgodna ze standardem. Na jedną panią przypada 8 dzieci, chyba że jest to dziecko, które nie skończyło roku lub dziecko, które po prostu wymaga szczególnej opieki. Rodzice zaczesne nie płacą, ponieważ jest świadczenie aktywnie w żłobku, świadczenie aktywne maluch, jest projekt. Rodzice jedynie płacą za wyżywienie, to jest 10 zł dziennie stawka żywieniowa.
0: Mówi starosta kolneński Tadeusz Klama.
5: Miasto Kolno jest wyjątkowym miastem. Tu mamy pełną infrastrukturę. Dzisiaj dochodzi jeszcze żłobek. My w szpitalu budujemy ZOL, czyli na Kolnie mamy pełną infrastrukturę taką zdrowotną, edukacyjną, naukowo, sportowo. Mamy wszystko. To piękne, zielone i bardzo ciekawe miasteczko do życia. Zapraszamy tu wszystkich i małych dzieci do żłobka.
2: SK Łomża News.
0: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK Łomża. Marta Szabłowska. Zapraszam. Przy szpitalu powiatowym w Zambrowie, niedaleko Łomży, otwarto nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Dzięki tej inwestycji

0: inwestycji placówka zyskała 33 łóżka dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki. Nowy zakład to właśnie odpowiedź na rosnące potrzeby opieki długoterminowej w regionie, mówi prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie Kamil Kowaleczko.
1: To niezwykle ważna i potrzebna inwestycja. Dzięki niej będziemy mogli profesjonalnie, bezpiecznie i w bardzo dobrych warunkach zajmować się pacjentami, którzy wymagają opieki długoterminowej. Jednocześnie też będzie to bardzo duże odciążenie dla ich rodzin i bliskich. Jest to inwestycja za ponad 23 miliony złotych. 20 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Ponad 3 miliony są to środki z powiatu zambrowskiego. Ale ta inwestycja, szanowni państwo, nie mogłaby powstać, gdyby nie zaangażowanie bardzo wielu osób. Zaangażowanie pana ministra, parlamentarzystów, pani starosty powiatu zambrowskiego, pana wicestarosty, pana przewodniczącego, pana wiceprzewodniczącego, wszystkich radnych, zaangażowania mojego znakomitego poprzednika, pana prezesa Jana Wajno, który wymyślił ten zakład, pozyskał na ten zakład środki. Ale przede wszystkim, szanowni państwo, chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Szpitala Powiatowego w Zambrowie za codzienną pracę i trud, bo bez nich tak naprawdę i bez tej ich codziennej pracy nie dojechalibyśmy do tego szczęśliwego finału. Także bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję również pani dyrektor, pani Annie Rzemek za pomoc, za radę w kontekście właśnie budowy tego zakładu.
0: Mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
2: Pieniądze z budżetu unijnego są dużym wsparciem dla pieniędzy krajowych i cieszy każda złotówka, którą możemy dołożyć do budżetu krajowego, do budżetu samorządów, tak żeby czynić inwestycje związane z infrastrukturą, czy drogową, czy w tej sytuacji z infrastrukturą dotyczącą poprawienia leczenia, opieki zdrowotnej. To wszystko cieszy, kiedy widzimy właśnie nie tylko plany i rozpoczęcie inwestycji, ale już ukończenie, oddanie do użytku. Gratuluję wszystkim i dziękuję, którzy przyczynili się do tego, by ta inwestycja powstała, aby jak najlepiej służyła wszystkim mieszkańcom województwa podlaskiego, bo przecież nie tylko z powiatu zambrowskiego tu pacjenci mogą trafić. Życzę tego, żeby były też środki na funkcjonowanie jak największe, żeby to mogło jak najlepiej nam wszystkim służyć. Gratuluję i tym, którzy rozpoczynali tą inwestycję, i tym, którzy kończą, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy dzisiaj widzieli ten efekt działań i pracy wielu osób. Podziękowania dla wszystkich pracowników szpitala za ich trud, za to, że trafiając do szpitala czujemy się zaopiekowani.
3: SK Łomża.
0: Mówi posłanka Alicja Łebkowska-Gołaś.
4: Pamiętam, jak staliśmy tu w marcu 2025 roku i ogłaszaliśmy, że zakład opiekuńczo-leczniczy w Zambrowie powstanie. Pamiętam ogromne starania pana Janka Wajno. Dywersyfikował działania. Ja pamiętam, jak dopilnował, żebyśmy razem z panem ministrem przypilnowali tych pieniędzy na ten zakład opiekuńczo-leczniczy, a nie są to małe pieniądze. Mamy dzisiaj przed sobą dokładny obraz tego, czym jest KPO. KPO to są pieniądze, które realnie służą naszym mieszkańcom i naszym mieszkankom. KPO to pieniądze, które wydaliśmy na zakład opiekuńczo-leczniczy po to, żeby przy naszym, nie chcę powiedzieć starzejącym się społeczeństwie, ale przy wydłużonej długości życia naszych mieszkanek i mieszkańców poprawiła się też jakość opieki nad nimi. Bardzo się cieszę, że te 33 nowe miejsca właśnie tutaj powstały. Jest to dla mnie bardzo wzruszający moment, bo pamiętam, jak staliśmy tam na placu po prawej stronie i był to tylko plac, był to parking, a w tej chwili mamy już realne zakończenie budowy. Cieszę się, że mogłam dołożyć swoją cegiełkę. Staliśmy tam wtedy w dużo mniejszym gronie, ale dziękuję wszystkim za ich starania, żeby ta inwestycja została dopięta na ostatni guzik. Mam nadzieję, że jak dzisiaj wejdziemy do środka, to z zachwytu będziemy bardzo zadowoleni. Drodzy Państwo, liczę na to, że wszystkie samorządy, które sięgnęły po pieniądze z KPO, z równym sukcesem będą je realizowały.
0: Mówi senator Anna Bogucka.
5: Ta inwestycja oczywiście jest bardzo ważna, bo jest to inwestycja w człowieka, w mieszkańców, głównie powiatu zamborskiego, ale oczywiście nie tylko. I to w tych mieszkańców, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W osoby starsze, przewlekle chore. Dlatego też ten zakład opiekuńczo-leczniczy w Zambrowie na pewno będzie pełnił bardzo ważną funkcję. To jest nie tyle inwestycja w infrastrukturę, co inwestycja właśnie w godność człowieka, w bezpieczeństwo mieszkańców. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Życzę, żeby ta inwestycja dobrze służyła wszystkim mieszkańcom. Ale w tym momencie też trzeba zwrócić uwagę na ogromne starania tutaj w szpitala, pana prezesa, zarządu powiatu na czele z panią starostą, w to, by szpital cały czas się rozwijał, by powstawały nowe technologie, nowe miejsca, bo to wszystko dla mieszkańców. Ale ważne jest, by było też należyte wsparcie rządu, by były płacone świadczenia należycie, by były płacone nadwykonania, bo szpitale powiatowe, trzeba powiedzieć, że są w bardzo trudnej obecnie sytuacji i takiego wsparcia potrzebują. To są ważne miejsca dla mieszkańców i to wsparcie powinno być takie, by mogły godnie i dobrze funkcjonować, czego oczywiście życzę wszystkim mieszkańcom, zarządowi powiatu i panu prezesowi. Wszystkiego dobrego na dalsze funkcjonowanie szpitala na rzecz mieszkańców powiatu zambrowskiego i wszystkich mieszkańców.
0: Mówi dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Anna Rzemek.
6: Niezwykle się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości otwarcia nowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w Zambrowie. Jestem tu pierwszy raz, w odróżnieniu od niektórych, ale niezwykle się cieszę, bo ten budynek to dowód na to, jak współpraca buduje, bo jego powstanie wymagało naprawdę zaangażowania wielu ludzi na wielu poziomach, bo to unijne pieniądze zdecydowały o tym, jak zmieni się los pacjentów długoterminowych w Zambrowie i okolicy. Zaangażowanie rządu przy wsparciu pieniędzy europejskich, ale przy ogromnej determinacji samorządu lokalnego, pani starosty, wszystkich urzędników, ale przy niewielkiej, ogromnej pracy zarządu tego szpitala, pana prezesa obecnego, pana prezesa byłego, ale także pracowników administracji, bo wiemy doskonale, że pieniądze unijne wymagają skrupulatności, że udało się po te pieniądze sięgnąć, że udało się ten projekt tak fantastycznie zrealizować i że mogą z tego korzystać nasi ubezpieczeni tu, na Podlasiu. To wspaniały efekt współpracy wszystkich tu obecnych i tego naprawdę z głębi serca gratuluję. Gratuluję mieszkańcom powiatu zambrowskiego, że mają przedstawicieli, którzy czytają potrzeby demograficzne naszego kraju i którzy potrafią skorzystać z możliwości, jakie daje wspólnota europejska. Dziękuję i gratuluję Państwu.
0: Mówi wicestarosta powiatu zambrowskiego Robert Rosiak.
7: Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj otworzyć zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład opieki długoterminowej. Do tej pory mieszkańcy Zambrowa nie mieli żadnej instytucji na terenie całego powiatu, gdzie to opieka całodobowa mogłaby funkcjonować, ani żaden DPS nie funkcjonował, ani ZOL. Dzięki środkom z KPO możemy dzisiaj otwierać ten budynek. I tutaj bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że to powstało, ale chciałbym tutaj bardzo podziękować głównym osobom, które realnie tutaj tą pracę wykonywały, czyli prezesom Janek, Kamil i wszystkim pracownikom szpitala, którzy wykonali naprawdę tytaniczną pracę. Rok temu, jak tutaj staliśmy przy otwarciu tego, Mówiliśmy, że koniec czerwca musi ta budowla być skończona. Mało kto wierzył, że to będzie wykonane. Na szczęście dobra firma się trafiła, która sumiennie to wykonała, plus drugie dodatkowe zamówienie dotyczące wyposażenia, też to wszystko się zgrało. Także cieszymy się, że w dniu dzisiejszym możemy otwierać tą placówkę dla mieszkańców powiatu zambrowskiego. I na sam koniec wykorzystam, że pani dyrektor jest. Liczymy na dobre dofinansowanie właśnie 33 łóżka. W dniu dzisiejszym będą ten zakład na 33 łóżka otwierany i miejmy nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczy funkcjonowanie tego zakładu.
0: Mówi dyrektor do spraw lecznictwa Michał Kwiatkowski.
8: Ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, co tutaj właśnie otwieramy. Zakład opiekuńczo-leczniczy jest to całodobowe miejsce, w którym jesteśmy w stanie zaopiekować się pacjentami, czyli to jest zakład opiekuńczo-leczniczy, czyli zaopiekujemy się pacjentami, dbamy o nich, jest rehabilitacja, którą wykonujemy, czyli pacjent, który na ten moment kończy leczenie szpitalne, zostaje wypisany z danego oddziału specjalistycznego, może trafić do takiego oddziału. Jest to ośrodek dla pacjentów, którzy nie są w stanie sobie poradzić, ich rodziny nie są w stanie sobie poradzić nad opieką w warunkach domowych, w warunkach domu rodzinnego. Mamy specjalną skalę Barta, która ocenia takich pacjentów i na podstawie niej to są kryteria, pod których będziemy takich pacjentów przyjmować. Także ten zakład znacząco wspomoże pracę szpitala i uzupełni profil naszego szpitala, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś takiego powstało i możemy w tym też ośrodku takich pacjentów leczyć.
0: Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace rewitalizacyjne w Parku Jakuba Wagi. Park ma odzyskać dawny blask. Pierwszy etap obejmuje odtworzenie historycznego układu parku z 1939 roku, a także kompleksową modernizację infrastruktury. Nasze miasto stawia na rozwój terenów zielonych, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
9: Miasto Łomża stawia na rozwój terenów zielonych. Widzimy, jakim dużym zainteresowaniem cieszy się Park Jana Pawła II, który z roku na rok jest coraz piękniejszy. Drzewa i nasadzenia, które jeszcze kilka lat temu były poddawane głosom krytyki, dzisiaj są miejscem, gdzie gromadzą się mieszkańcy Łomży oraz też osoby z zewnątrz przyjeżdżają, żeby tutaj spędzić wolny czas. W tym roku wokół Parku Jana Pawła II powstaje szereg inwestycji. To chociażby parking przy Orliku, to lodowisko, rolkowisko. W obrębie też tutaj park, można powiedzieć, tężnia oraz pampra, ale planujemy też w rejonie parku Jana Pawła II zagospodarowanie wolnego terenu. I właśnie w ramach programów, które miasto aplikuje, taka szansa się pojawi, bo złożyliśmy wniosek do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2027-2029 pod hasłem adaptacja do zmian klimatu terenów Łomży i między innymi jest możliwość zagospodarowania terenów przy ulicy Katyńskiej. Polegałoby to na nasadzeniach ponad 2000 krzewów, 53 drzewa, nowe trawniki, chodniki oraz ochrona istniejących drzew i zwiększenie powierzchni zieleni. Dodatkowo park imienia Jakuba Wagi, zadania, które polegałyby na realizacji tej inwestycji, to między innymi zwiększenie powierzchni biologicznej, biologicznie czynnej 86%, nasadzenia, likwidacja asfaltu, budowę ścieżek, no i też elementy małej architektury. To pierwszy etap. I zakres obejmuje rewitalizację ponad hektaru parku z odtworzeniem historycznego układu z 1939 roku poprzez modernizację alejek, nawierzchnie przepuszczalne, nowe nasadzenia, mała architektura, ławki, pergole, oświetlenie. Poprawiona zostanie funkcjonalność i estetyka przestrzeni publicznej. Realizacja przewidziana jest na 2 lata, czyli na rok 2026-2027.
10: A jeżeli chodzi o ten park budowy, bo wiemy, że tam był problem z ptakami, z tym, co raczej sobie zostawiamy. No właśnie, czy ten problem już jest rozwiązany, czy on będzie rozwiązany właśnie w ramach tych zmian, które są planowane?
9: To jest też częste pytanie. Można powiedzieć, czasami duża część gdzieś obrad na sesji dotyczyła właśnie tematów związanych z parkami, no i też oczywiście mimo naprawdę staranności i rzetelności MPGKM, które stara się dbać o nasze parki, no to problem chociażby ptaków w parkach jest to, ja już wielokrotnie to tłumaczę, jest to problem oczywiście wielu samorządów, i jako samorząd możemy podejmować różnego rodzaju działania związane chociażby tutaj z próbą przynajmniej tak, oddalenia tego problemu i wyprowadzenia go poza miasto, ale jest to niezwykle ciężki problem i nawet w kontekście dyskusji na temat zieleni na Starym Rynku, no też część osób, która była zwolennikiem, bo oczywiście były drzewa, ale nie może w takiej ilości jak w parkach, wskazywała właśnie na ten problem wielu miast, gdzie duża ilość drzew spowodowała, że chociażby tam park, do tych drzew zaczęły przelatywać ptactwo, no i mimo staranności też służb miejskich pojawiał się ogromny problem z czystością. Tutaj w ramach tego projektu nie mamy przygotowanych żadnych, jeżeli chodzi o działań, nie mamy wpisanych tak działań w postaci tutaj jakichś środków, które mogłyby spowodować niwelację tego problemu. Oczywiście będziemy stosować to, co stosujemy, czyli tutaj też i służby MPGKM starają się z temu zaradzać poprzez chociażby czyszczenie, ale no wiemy, że jest to problem, z którym naprawdę trudno też walczyć. Można oczywiście podejmować różnego rodzaju próby, ale myślę, że też same osoby, które mają groby bliskich na chociażby na cmentarzu przy ulicy Kopernika, no to potwierdzają, że jest to ogromny problem i owszem, pojawiają się różnego rodzaju kwestie związane z zatrudnianiem osób, które mają sokoły chociażby, tak, które potrafią te ptactwa odgonić, no ale ten problem z tego, co wiem od kolegów samorządowców, jest rozwiązywany tylko tak doraźnie i to na pewno te elementy, tutaj jest duża rola na pewno też specjalistów z MPGKM, bo oni tym się zajmują, te doraźne próby rozwiązywania tego problemu stosują, no ale wiemy, że to jest, to mówię, duży na pewno problem. Zobaczymy, mówię, na pewno zdajemy sobie z tego sprawę, że te działania będą musiały być bardziej zintensyfikowane, żeby chociażby nie spowodowały to, że po modernizacji zdegradowanego parku, po odnowieniu, no będą problemy.
3: SK Łomża.
0: Już w piątek albo sobotę można wybrać się z Łomży do stolicy województwa na Festiwal Podlaskie dla Ciebie. Zagrają Mata, BDOS, Bledka i wiele innych. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, rektor Politechniki Białostockiej Marta Kosior-Kazberuk i organizator Dariusz Maciborek.
11: Trzech sprawdzonych partnerów, województwo podlaskie, miasto Białystok oraz Politechnika Białostocka, wspólnie tworzymy kolejny projekt. Festiwal dla Ciebie, którego już 2 edycje odbyły się w Białymstoku. 3. edycja będzie nosiła nazwę Podlaskie dla Ciebie. Województwo podlaskie staje się partnerem tytularnym. Bardzo nam zależy, aby to był jeden z największych festiwali w naszym kraju. Myślę, że gwarancją tego jest osoba organizatora, czyli jeden z najbardziej znanych, a może i najbardziej znany dziennikarz muzyczny Darek Maciborek. Chcę pokazać, czy właśnie województwo podlaskie, oprócz tego, że jest otwarte, że jest jest wielokulturowe, że jest gościnne. Jest także świetnym miejscem na organizację największych festiwali muzycznych. Jestem przekonany, że festiwal, który się będzie odbywał na początku września, przyciągnie gości do naszego województwa, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy i będzie początkiem wielkiego wydarzenia, którego to już jest trzecia edycja, pierwszy raz pod nazwą Podlaskie dla Ciebie, ale że będziemy mogli w kolejnych latach również taki festiwal w naszym województwie gościć. Oprócz samego festiwalu będzie wiele wydarzeń towarzyszących. One się będą odbywały też w naszych instytucjach, takich jak chociażby nasze muzea czy Podlaski Instytut Kultury. Zależy nam na tym, aby ten festiwal był zakorzeniony w województwie podlaskim i właśnie dzięki współpracy z Darkiem Maciborkiem, z miastem Białystok oraz Politechniką Białostocką to wydarzenie możemy wspólnie organizować.
12: Cieszę się niezmiernie, że już po raz trzeci festiwal dla Ciebie zagościł w Białymstoku i w województwie podlaskim. Rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Marszałek, jest to wydarzenie, które w moim przekonaniu jest największym tego typu festiwalem w województwie podlaskim, w północno-wschodniej Polsce. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ta ilość uczestników, która tutaj na terenie Politechniki się będzie pojawiała, będzie jeszcze większa, bo jest to wydarzenie, które w doskonały sposób promuje nasz region i nasze miasto. Pokazujemy się jako miejsce otwarte, gotowe do tego, żeby tego typu eventy odbywały się właśnie u nas na terenie Politechniki Białostockiej. Dzięki doskonałemu doborowi artystów, nad którym panuje Darek Maciborek, jestem przekonany, że również w tym roku ta ilość widzów, która zagości w Białymstoku i w województwie podlaskim, będzie rekordowa i że każdy kolejny rok będzie sprzyjał rozwojowi tego wydarzenia. Wierzę w to, że te atrakcje muzyczne, o których myślę, że pan Darek za chwilę powie, spowodują, że ci jeszcze, którzy nie myśleli o tym, żeby pierwszy weekend września spędzić w Białymstoku i województwie podlaskim, to od razu rzucą się do tego, żeby szukać biletów, bukować miejsca w hotelach, szukać możliwości dojazdu do Białegostoku właśnie po to, żeby spędzić te dni, początkowe dni września w naszym mieście i w naszym regionie, więc to super promocja naszego Białegostoku i województwa podlaskiego.
13: Bardzo się cieszę, że Politechnika Białostocka po raz kolejny może współuczestniczyć w organizacji festiwalu Podlaskie dla Ciebie. I to już po raz trzeci będziemy gościć festiwal w samym centrum kampusu przy ulicy Wiejskiej na terenach zielonych. Miejsce dobrze znane z organizacji dużych wydarzeń, również wydarzeń muzycznych, gwarantujące bezpieczeństwo, gwarantujące świetną atmosferę, ale przede wszystkim zlokalizowane w bardzo dobrym miejscu, łatwo dostępnym. Także tak jak już wspomniał pan prezydent, jak już goście festiwalu dotrą do Białostoku, nie będą mieli żadnych problemów, żeby znaleźć miejsce festiwalu i znaleźć się w ramach tego wspaniałego wydarzenia. Cieszę się, że to festiwal dla mieszkańców Białostoku, dla mieszkańców regionu, ale myślę, że line-up i dobra atmosfera przyciągnie znacznie więcej osób, w tym również z całej Polski. Już dzisiaj czekamy na festiwal Podlaskie dla Ciebie. Z pogodą to jest tak, że trzeba się po prostu dobrze ubrać.
14: To jest długa historia, która może najpierw zacznie się od tego, że faktycznie jesteśmy już po raz trzeci w regionie, w województwie podlaskim, w bardzo przyjaznym regionie i w bardzo przyjaznym dla kultury mieście Białystok. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy Państwu ogłosić to bardzo wyjątkowe połączenie i kreacji, i kultury, i wsparcia, i różnorodności regionu, która ma odzwierciedlenie także w kolejnej edycji festiwalu. I bardzo się cieszę, że mamy chyba ewenement na skalę Polski, bo nie przypominam sobie w mojej działalności już prawie ponad 20-letniej, żeby festiwal jakikolwiek był, miał partnera tytularnego w postaci województwa, więc to jest ogromne, myślę, że pionierskie przedsięwzięcie. Myślę, że też będzie ewoluowało, jeżeli chodzi o pojemność, o to, co możemy stworzyć dla widzów, przede wszystkim mieszkańców regionu, ale też liczymy na przyjazd większej ilości naszych widzów, dlatego, że Warto wspomnieć, że druga edycja festiwalu, Dla Ciebie Festiwal, została przez organizatorów i przez odbiorców bardzo dobrze przyjęta na poziomie wzrostu frekwencji o ponad 200%. Festiwal staje się już faktem i mam nadzieję, że faktem w tej naszej współpracy kilkuletniej budowanie marki festiwalu, to jak Państwo doskonale wiecie, nie trwa 2-3 lata, czyli liczymy na przynajmniej kolejne 3 lata w tym miejscu. Tereny zielone, które są bardzo przyjazne i zawsze możemy powiedzieć przy naszych wydarzeniach festiwalowych, my gwarantujemy oprócz niepowtarzalnego line-upu i atmosfery, oczywiście też w tym roku będą pojawiały się imprezy towarzyszące poprzedzające finałowe 2 dni we wrześniu na zakończenie koncertowego lata. Tereny przy Politechnice są tak pojemne, że mamy plany rozbudowy. Na razie nie mogę powiedzieć w którym kierunku, ale myślę, że nie 15 tysięcy, ale myślę, że 30 tysięcy jest możliwe, żeby w kolejnych latach pojawiło się w centrum miasta z dogodnym dojazdem, z pięknymi regionami. Można spędzić fantastyczny weekend festiwalowy w regionie, w województwie podlaskim i w otwartym Białymstoku dla przyjezdnych. Ja zawsze podziwiam, jak przyjeżdżam z Krakowa do Państwa, że tu jest tak spokojnie, tutaj nie ma korków, tu jest większa swoboda, wolność i tu macie więcej powietrza. Fakt, jest zawsze zimniej. Jest zawsze zimniej. Jeździłem w różnych okresach, porach dnia, przez Białystok i region i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że zazdroszczę Wam braku korków. Nawet jeżeli one są, to ja nigdy na nie nie trafiłem. Natrafiłem przy drugiej edycji festiwalu na gigantyczne kolejki do wejścia na teren drugiej edycji festiwalu, co dla organizatora tego festiwalu wydarzenia, czyli agencji The Emergency, jest najlepszą recenzją, jaka może zdarzyć się dla każdego organizatora. To jest mój romans, który zaczął się 3 lata temu i chcę o tym powiedzieć z Białymstokiem, bo zaczęliśmy dość przypadkowo współpracę, ale nigdy nie wierzę w przypadki. Organizowaliśmy trasę koncertową letnią wydarzeń w Stanach, którą też organizowałem. I wracając do Krakowa, zastanawiałem się, nie można przecież zostawić takiego bogactwa scenotechniki regionu i Białegostoku tak tylko i wyłącznie na piękne jedno wydarzenie. I postanowiłem mocniej popracować nad tą myślą przewodnią i już w drodze wiedziałem, dlaczego nazywa się ten festiwal, będzie nazywał się ten festiwal Dla Ciebie. Nigdy o tym nie mówiłem, ale wracając, wiedziałem, że dla Białegostoku dla jest bardzo ważne i dla regionu podlaskiego. Jak zobaczyłem wielki mural Wyślij kartkę dla babci, potem stwierdziłem, że posługujecie się tutaj bardzo, bardzo taką ciepłą, przyjacielską formą, wyślę maila dla ciebie. Jeszcze jak wracałem po śniadaniu na kolejne spotkania w Białymstoku i jeden dżentelmen z synem powiedział do pana kelnera, choć nie będziemy przeszkadzać dla pana Kamila, to już wiedziałem, że festiwal będzie nazywał się Dla Ciebie Festiwal. Więc nie wywalamy otwartych drzwi, tylko staramy się pokazywać tą różnorodność i też, która ma odzwierciedlenie w line-upie, bo w tym roku też będziemy stawiać na bardzo prężnie, ciągle, mocno dominującą stylistykę hip-hopową z największymi gwiazdami, które, mogę powiedzieć, sprzedają stadiony, z bardzo nowym brzmieniem elektro-soundowym. Stawiamy też na młodych artystów, których chcemy pokazywać. Chcemy pokazywać też artystów lokalnych, więc jeżeli ktoś by chciał zapytać mnie, jaki będzie miał charakter muzyczny, to powiem, że trzecia edycja będzie charakterologicznie bardzo podobna do różnorodności województwa podlaskiego. Od łąk, przez kulturę bardzo folkową, przez mainstream miejski. To jest wydarzenie, które łączy i kultury, i ludzi, bo nie mamy ograniczeń wiekowych. Tak naprawdę nasz festiwal też łączy pokolenia, bo miałem przy okazji bytności na tych edycjach festiwalu w każdym miejscu obserwować uczestników, którzy mają 8 plus 68 lat, więc różnorodność w tym miejscu podczas festiwalu Podlaskie dla Ciebie Festiwal jest naszą wspólną siłą z naszymi partnerami, za co bardzo dziękuję, jestem bardzo zadowolony, bo to jest taka prawdziwa, zrównoważona ścieżka rozwoju kultury i także mam nadzieję, że dla rozwoju województwa podlaskiego pod kątem i ekonomicznym, i kulturowym, i turystycznym. I jeżeli pan prezydent mnie wywołał do tablicy i mogę powiedzieć, że będziemy też wchodzić na inne obszary kulturowe i inne venue. Będziemy romansować i z muzyką szeroko rozumianą folkową, bo chcemy pokazywać ten region, ale też chcemy pokazać fantastyczną gałąź kultury Białegostoku i województwa podlaskiego, szeroko rozumianą, klasyczną. Mamy przygotowany projekt, który chcemy też zaprezentować jako przedbieg tego bardzo ważnego wydarzenia.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?